plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego grzech.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego

0: Prezydent Zełenski ustąpił pod naciskiem rodaków. Ukraińska armia ma nowego dowódcę. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu odwołana. W tle sprawa pijanego kierowcy. O szczegółach powiemy za chwilę. Wydłuży życie przedmiotom. Gdańsk chce stworzyć specjalną aplikację. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę armii Oleksandra Syrskiego. Jego miejsce zajmie Michajło Drapatyj, szef Grupy Połączonych Sił, a wcześniej dowódca sił lądowych. W wieczornym nagraniu ukraiński przywódca przekonywał, że decyzja zapadła po konsultacjach ze wszystkimi dowódcami wysokiej rangi. Zapowiedział też nową strategię ukraińskiego wojska.
1: Michajło
0: Drapatyj, minister obrony Jevhenij Chmara i inni dowódcy muszą przygotować i przedstawić zaktualizowaną strategię naszej obrony oraz spełnić prośby dowódców bojowych o dostawy broni. Priorytetem jest maksymalna ochrona przestrzeni powietrznej przed ostrzałami oraz zapewnienie realistycznej wizji procesu mobilizacji. Dymisji Syrskiego domagali się protestujący w Kijowie Ukraińcy. To po tym, jak odwołany został minister obrony Michajło Fedorow, który miał być w konflikcie z Syrskim. A my wracamy do kraju. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. A to po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy. Działo się to na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do zdarzenia doszło w weekend między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Kierowcy zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierujący próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Był agresywny. Rekordowe zainteresowanie studiami. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało więcej kandydatów niż przed rokiem, a to efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł chociażby na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
0: Mówiła Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu. Wśród najchętniej wybieranych znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Program, który wydłuży żywotność rzeczy. Gdańsk chce stworzyć aplikację mobilną, dzięki której mieszkańcy łatwo naprawią uszkodzone przedmioty albo przekażą komuś te, których już nie potrzebują.
5: Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wyrzucić coś, co teoretycznie dało się jeszcze naprawić. Jakieś krzesło z obluzowaną nogą, toster.

0: Hasta mañana, to oczywiście ABBA na antenie Radio Plus, 12 minut po godzinie 6, a my lecimy z dzisiejszym dniem.
1: Dzisiaj 22 lipca, dzień aproksymacji pi.
0: Co?
1: Liczbę pi świętujemy.
0: Dobrze, świętujmy.
1: My w Europie obchodzimy w marcu, bo to 3,14 do 14 marca, a w Stanach 22 łamane przez 7. Dobrze, w każdym razie dzień pi, a imieniny obchodzą Albin, Cyryl, Józef, Magdalena, Platon i Teofil.
0: Wszystkiego najlepszego. Danny Glover, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Urodziła się też francuska piosenkarka Mireille Mathieu.
0: Marcin Wolski, pisarz, satyryk, publicysta.
1: Amerykański aktor William Defoe.
0: I Michał Ogórek, polski dziennikarz, felietonista, także satyryk.
1: Sezon ogórkowy. 12 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: 1 dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zebrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział.
3: Pierwsze świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa, pierwsze świadectwo o zobaczeniu tego, który pokonał śmierć, pochodzi od bardzo słabego człowieka, od Marii Magdaleny, która kiedyś była grzeszna, która kiedyś prowadziła błędne życie, ale poprzez przemianę, poprzez doświadczenie żywego Boga, ona teraz staje i jest pierwszym świadkiem głoszącym prawdę o zmartwychwstaniu. Świadectwo słabych, świadectwo grzesznych, świadectwo nas, nasze świadectwo jest bardzo potrzebne do rozgłaszania prawdy o Jezusie.
4: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 6. Czytam w internecie, że powietrze napływa do nas. Dobrze, trzeba nam powietrza.
1: Zimne czy ciepłe? No to jest pytanie.
0: Nie, no nie wiem, bo przeczytałem, że zwrotnikowe. I teraz cały czas.
1: To dobrze.
0: Ale ja nie wiem, czy chodzi o zwrotnik raka czy koziorożca.
1: Nie, nie, nie, nie. To w ogóle jak zwrotnikowe, to wydaje mi się, że będzie parno, duszno i ciepło. Mhm. A ze zdziwieniem spojrzałam dzisiaj. No w ogóle w nocy balkon był otwarty, bo koty przecież muszą popatrzeć na ptaszki. Mhm. W każdym razie 11 stopni zanotowały mój termometr.
0: Czyli nie chłodno już troszkę.
1: No, zimno, proszę pana, jak na lato.
0: No, to, no, no nad ranem no, ja
1: tak
0: nawet
1: może być 11
0: wyszedłem.
1: Stopni, no. No.
0: A tymczasem na południu Europy, jak zwykle, upały straszliwe, jakby ktoś chciał Akropol
1: tak,
0: zobaczyć.
1: Około 40,
0: no,
1: tak?
0: To 43 stopnie w Grecji.
1: Ludzie, to się nie da zwiedzać.
0: Tam nawet koło Akropolu zaczęli darmową wodę rozdawać i tak powinno być wszędzie w takich upałach, no. Mhm. Żeby nikt nie zasłabł, żeby wszyscy
1: oczywiście,
0: mogli.
1: Oczywiście, trzeba się dobrze nawadnić.
0: Oglądanie wzgórza akropolskiego w upale to chyba nie jest najlepszy pomysł.
1: Cienia nic tam nie rzucili, żadna kolumna, bo przecież wszystko w zenicie.
0: Wszystko w ruinie.
1: W ruinie też. No dobrze.
0: To się on Zeus nazywał, a nie Zenit.
1: Dobrze, jak się nazywał, tak się nazywał. W każdym razie u nas zimno, tam ciepło. Zwariować można, co to za lato. 27 minut po 6, za chwilę na antenie Radia Plus nieco więcej o pogodzie na dzisiaj, ale teraz Bonnie M. No właśnie, wakacje.
0: Hooray!
1: It's a holiday!

0: Ale holiday to również chyba niedziela, takie święto po prostu.
1: No tak, dzień wolny po prostu.
0: I zbliżamy się, na razie mamy środek, tygodnia środę, więc nie myślmy jeszcze o weekendzie. Przed nami w najbliższym planie naszym wiadomości i prognoza pogody.
1: Zapraszamy już teraz.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrzesień, wtedy do Sejmu trafi pakiet zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. Rząd chce, by limit czasowy wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę. W wiadomościach teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump zatwierdził porozumienie z Arabią Saudyjską. To w związku z utworzeniem w tym kraju cywilnego programu nuklearnego i potencjalnie ośrodka wzbogacania uranu, podają amerykańskie media. Umowa o wartości dziesiątków miliardów dolarów miałaby obowiązywać przez 30 lat. Ma zapewnić amerykańskim firmom centralną rolę w rozwoju infrastruktury nuklearnej Arabii Saudyjskiej oraz ograniczyć dostęp konkurentom z zagranicy. Dokument wkrótce zostanie przedstawiony Kongresowi. Był wybitnym filozofem, autorytetem i bliskim przyjacielem świętego Jana Pawła II. Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Należał do najwybitniejszych polskich etyków. Tak wspomina go przyjaciel i współpracownik ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
2: To była także postać medialna. Umiał być szczery, krytyczny. Szostek zawsze uważał, że jego racją stanu jest racja sumienia. Księdza Szostka szanowano, lubiano, no i chętnie go słuchano.
1: W latach 1998-2004 ksiądz profesor Andrzej Szostek pełnił funkcję rektora KUL-u. W 2021 otrzymał tytuł honorowego obywatela Lublina.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Ponad 1000 osób podpisało się pod petycją w sprawie budowy linii tramwajowej z Cichego Kącika na Azory. Mieszkańcy sprzeciwiają się planom ograniczenia inwestycji jedynie do odcinka prowadzącego do ulicy Podchorążych i apelują o realizację całego połączenia.
4: Przy czym jako dla nas warunek absolutnie konieczny jest poszanowanie istniejącej przestrzeni, istniejącej zieleni i zapewnienie komfortu mieszkańców tak, aby tramwaje były ciche, torowisko było zielone, drzewa zachowane. Jest to możliwe, jeżeli tylko zmienimy sposób projektowania.
3: Mówi Kamil Bieniek, jeden z autorów petycji. Przypomnijmy, miasto rozważa realizację krótszego odcinka od Cichego Kącika do Podchorążych. Jak tłumaczy, inne warianty napotkały na poważne przeszkody. W przypadku trasy przy ulicy Głowackiego problem stanowiły obiekty objęte ochroną konserwatorską przez Aleję Kijowską z protestami części mieszkańców. Koniec z przeciedkami i ubytkami w dachu. Krakowscy Bernardyni zakończyli remont dachu nad biblioteką. Przed zakonnikami kolejne wyzwanie. Remont dachu nad kościołem. Prace będą podzielone najpewniej na 3 etapy. Łączny koszt naprawy obu dachów to 10 milionów złotych. Zakonnicy proszą więc wiernych o wsparcie.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
3: W Krakowie wyjrzało już słońce, choć na termometrach tylko 12 stopni. W ciągu dnia cieplej do 23. Biometr obojętny, wiatr umiarkowany, zachodni.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: My się wyrywamy zawsze na ochotnika. Dzień dobry, Kasia.
8: I Tomek.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana?
8: O czym ja myślę dzisiaj? A już wiem, będzie o różnych premierach, dyktatorach i rządzących światem.
7: Ale wcześniej Police i Madonna.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Dyktator Nikaragui ogłosił właśnie, że nie będzie już żadnych wyborów i razem z żoną przejmują całkowitą władzę. No, warto wiedzieć, kto tak naprawdę rządzi w tym związku, on czy żona. Wielka Brytania idzie w odwrotnym kierunku. Dożywotnio rządzi tylko kot Larry, za to ma już 8. właściciela, bo na Downing Street 10 wprowadził się właśnie nowy premier. Warto sprawdzić na Bookingu, czy ten adres nie jest przypadkiem wpisany jako najem krótkoterminowy. I to dosyć kłopotliwe, bo każdy, kto się wyprowadza, zostawia jakiś bałagan w państwie. Nowy premier zapowiada swoje porządki gospodarcze pod nazwą Manchesteryzm, jako że rządził wcześniej tą metropolią. U nas miał być kiedyś premier z Krakowa. Gdyby tak wprowadził krakusizm, to by były oszczędności. Ale mamy szefa rządu z Sopotu, a człowiek jak pojedzie do Sopotu, to wydaje...

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: Ta sama chwila i bań na antenie Radia Plus. Za 4,5 minuty będzie godzina 7.
1: A teraz będziemy wspominać dawne chwile. Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 22 lipca. Dzisiaj będzie z suspensem. Znaczy będzie z suspensą. No ale dobrze. O tym za chwilę.
0: No to posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte nadał księstwu warszawskiemu konstytucję oraz kodeks cywilny. Pół wieku temu papież Paweł VI zawiesił działanie bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, a jego założyciela Marcela Lefebvre'a ukarał suspensą. Nie wiemy, jak potoczyłyby się losy 12 apostołów, gdyby nie kobieta, która pochodziła z Magdali nad Jeziorem Galilejskim i jako pierwsza zobaczyła Jezusa po zmartwychwstaniu. To wzruszające spotkanie szczegółowo opisuje święty Jan. 10 lat temu w ramach jubileuszu miłosierdzia Watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustaliła, że wspomnienie Marii Magdaleny będzie świętem. Dekret nosił tytuł Apostołka Apostołów, bo tak Maria Magdalenę nazywali ojcowie Kościoła i sam święty Tomasz z Akwinu. Jest patronką Prowansji, Sycylii, Neapolu, kobiet, zwłaszcza w habitach oraz więźniów. A w związku z tym, co pisał święty Łukasz, że Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów, Maria, zwana Magdaleną, jest także patronką nawróconych grzesznic.

0: Lonely Lonely Roy Orbison na antenie Radia Plus za dwie minuty będzie siódma.
1: Pamiętasz, jak wyglądają bartnicy, tacy ci, co pszczelarze miodem się zajmują?
0: Tak, wyglądają trochę jakby byli z innej bajki, z innego świata, poubierani na biało.
1: Trochę wyglądają jak szpadziści.
0: Trochę jak szpadziści.
1: I to tak. Właśnie na naszym profilu facebookowym pojedynek szpadzistów. Jeden twierdzi, że spadziowy jest najlepszy, drugi właśnie, że lipowy. I pytamy dzisiaj, jaki jest wasz ulubiony.
0: No dobrze, miód. Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radia Plus. A śniło mi się w nocy, że chłeptałam miód prosto ze słoika.
1: Byłaś puchatkiem?
0: Byłam puchatkiem. Dobrze, czas na wiadomości.

0: Daniel Obajtek zostaje w PiS-ie. Co z jego członkostwem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus? O tym za chwilę. Polska może być celem rosyjskiej operacji, ostrzega szef MON-u. Zajrzymy też do Trójmiasta. Pogoda nie rozpieszcza turystów, ale są i tacy, którzy nie narzekają. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkowską i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, co na to środowisko byłego premiera.
1: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
2: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
1: Mówi jeden z członków stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
3: To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał minister, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. A to jeden z tematów, który omawiano podczas Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
4: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
5: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
4: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
5: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
4: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: A tematem zajął się Michał Rawa. Teraz Wrocław i pikieta przed szpitalem na Brochowie. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko planom zatrudnienia ginekolog Gizeli Jagielskiej, znanej po głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Wczoraj przed lecznicą padły mocne słowa.
6: Jeśli ktoś zabija kogoś innego, no to chyba nie powinien.
7: W żadnym szpitalu.
6: Chciałabym tutaj rodzić. Ja bym nie wybrała tego szpitala, jak tylko bym wiedziała, że ta pani tu pracuje.
0: Po przeciwnej stronie barykady ci, którzy takie zachowanie uznali za nękanie.
8: Chyba chodzi o ciągłe i nieustanne nękanie lekarki. Napuszczanie społeczeństwa na jednego człowieka tak naprawdę. No to jest w ogóle niepokojące. Niepokojące jest, że ta organizacja w ogóle nadal funkcjonuje, że państwo nic z tym jeszcze nie zrobiło. Koniec końców takie zachowania doprowadzają do tragedii.
0: Szefostwo szpitala podkreśla, że nie zamierza ulegać presji protestujących. Wiadomo, że dr Gizela

0: turystami przy plaży w Gdyni-Orłowie rozmawiał Paweł Lemke. Kto dopiero wybiera się na urlop, ma szansę na okienko pogodowe. W niedzielę w Trójmieście 25 stopni. A jaka pogoda czeka nas dziś? Sprawdźmy już teraz.
1: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
2: W Krakowie bez zmian, 12 stopni, częściowo słonecznie, w ciągu dnia cieplej do 23. Biomet obojętny.
1: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jak mówią meteorolodzy, pogoda zawsze jest, jakaś jest. A na pewno jest pogoda ducha, przynajmniej u nas.
5: I nie ma co narzekać. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00, za chwilę Bad Boys Blue i Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 7. Na gitarze grał?
1: Ja?
0: Kiedyś w życiu?
1: Coś tam plomkałem, ale ja nie znam się kompletnie. Nie. No. A wiesz, że mam w domu jako taki, tak spala taki gadżet, bibelot, harfę? Taką celtycką.
0: Harfa to jest
1: ale
0: fajna rzecz.
1: Nie nastrojona.
0: Tak. No właśnie, i wszystko ma struny. A okazuje się, że struny z metalowym oplotem, które zmieniły muzykę, sprawiły, że basy były głośniejsze i tak dalej, i tak dalej. Wymyślił polski szlachcic.
1: No
0: kiedy
1: pięknie
0: to było?
1: Jak szlachcic?
0: Takie niezwykłe historyczne śledztwo na Uniwersytecie Warszawskim. Otóż okazuje się, że Olbracht Górecki wymyślił coś takiego dawno, dawno temu. Chodzi o to, że kiedyś z jelit robiono struny, ale on wymyślił, że takim srebrnym, cieniutkim drucikiem można te struny owinąć, opleść i wtedy ten dźwięk jest lepszy, no i sama struna bardziej wytrzymała. No i tak to potem jakoś się rozeszło po świecie. Nawet Vivaldi też, nie Vivaldi, tak, Vivaldi też próbował tam coś, że tak powiem, do tych strun dorzucić, ale ten wymysł naszego szlachcica sprawdził się najbardziej.
1: No pięknie.
0: I po dziś dzień grają takimi oplotami.
1: Olbracht mówisz?
0: Olbracht,
1: no właśnie.
0: Górecki.
1: Kiedyś mówiono, za Olbrachta wyginęła szlachta, a teraz chyba za Olbrachta zabrzdąkała szlachta, czy jak?
0: 16 minut po 7, jakoś tak.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Reklama.

0: Myślisz o ucieczce? Zastanów się jeszcze raz, napisał izraelski minister. Sprawa jest kontrowersyjna, bo ma cały swój kontekst związany z wojną na Bliskim Wschodzie, ale pomysł jest absurdalny. Otóż Izraelczycy wymyślili, że więzień będą strzec krokodyle.
1: Jak to krokodyle?
0: No, kiedyś tak było, Amerykanie też mieli w swoich czasem więzieniach gdzieś na wyspach różnych krokodyle. No po prostu będą gdzieś sobie tam chodzić między tymi różnymi zabezpieczeniami.
1: I z krokodylem nie pogadasz.
0: No nie pogadasz, no w ogóle.
1: Łapnie będzie zębami i tyle cię widać.
0: Będzie strach w ogóle się przedzierać, jeżeli ktoś myślałby o ucieczce z więzienia. A poza tym nie wiadomo, czy to sztuczne, czy nie sztuczne. Czasem się wydaje, że jest jakiś nieruchomy, a tu się nagle ożywi.
1: Tak,
0: jak
1: i
0: kogoś
1: paszcza
0: zobaczy.
1: Się zamknie jednak mimo wszystko, mimo że otwarta.
0: Kilka tygodni temu była taka historia, że w jednym z polskich miast zgłoszenie na Straż Miejską zostało wysłane, że krokodyl jest na mieście i się wszyscy wystraszyli i pojechały służby i rzeczywiście wyglądało bardzo naturalnie, a to atrapa była. Jakieś dziecko zostawiło. Nie dmuchany taki jak na plaży.
1: Dzieci
0: jak,
1: kochane, pilnujcie jak, swoich zabawek.
0: Jak prawdziwy wygląda.
1: Właśnie. Potem dorosły zawał dostanie.
0: No, krokodyla daj mi lubę, ale pilnuj go później.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, ale wcześniej, a liczę 26 minut po 7:00.

0: A liczę u nas specjalne na antenie Radia Plus 28 minut po siódmej, środa, 22 dzień lipca dzisiaj.
1: O miody pytamy na naszym profilu facebookowym. Izabela napisała, każdy prawdziwy. U mnie codziennie z masłem i serem na śniadanie. Pierniki też muszą być.
0: O, cudownie, ale tak codziennie? Pierniki na śniadanie?
1: Nie, no chyba nie pierniki, chyba od czasu do czasu. No.
0: Kwiatowy, krzyknęła Hania.
1: I posmarowała sobie pewnie pieczywo.
0: Tak jest. I osłodziła nieco życie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Zapraszamy.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już 11 noc z rzędu, tyle trwają amerykańskie uderzenia na cele w Iranie, informuje dowództwo centralne USA. Pentagon potwierdził też, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone, jak tłumaczą, chcą powstrzymać działania Teheranu, które zagrażają żegludze handlowej w cieśninie Ormus. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci, upamiętniający ofiary deportacji z warszawskiego getta. Niemcy rozpoczęli ją 22 lipca 1942. Wypełnione ludźmi wagony bydlęce jechały z Umschlagplatzu, bocznicy kolejowej przy ulicy Stawki, do obozu zagłady w Treblince. W ciągu kilku tygodni wywieziono, a potem zamordowano na miejscu co najmniej 254 tysiące osób, według niektórych historyków o 50 tysięcy więcej. Tegoroczny 15 marsz poświęcony jest żydowskim kobietom w getcie. Już niespełna 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną. Świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych. Przypomnijmy, rodziny mogą otrzymać 300 zł na podręczniki, zeszyty i szkolne wyposażenie. Wnioski można składać elektronicznie do końca listopada.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkele, zapraszam. Groźny pożar przy ulicy Trybuny Ludów. Nocą w czteropiętrowym budynku zapaliła się komórka lokatorska. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Z ogniem walczyło 20 strażaków. Z pomieszczeń ewakuowano nieprzytomnego mężczyznę. Na szczęście dzięki reanimacji udało mu się przywrócić funkcje życiowe. Poszkodowany trafił do szpitala. Dla uczniów wakacje, a w szkołach wakaty. Małopolskie placówki oświatowe jak co roku próbują obsadzić wolne etaty. Najbardziej brakuje nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty.
3: Jest to w tej chwili 1450 etatów. To jest 2% spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu jest to liczba, która na pewno dla wielu dyrektorów, szczególnie w dużych miastach, staje się problemem.
4: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
2: Dodaje Paulina Srednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. A już teraz w Radio Plus więcej informacji o pogodzie.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
2: W Krakowie słonecznie, choć termometry ani drgną, nadal 12 stopni, a na tym nie koniec. Dziś maksymalnie do 23. Biomet obojętny.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Nic nie może wiecznie trwać, wstajemy o poranku, środa, dzisiaj 22 lipca.
8: Zapraszamy do 9:00, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Czy będzie pytanie przed śniadaniem?
7: Będzie, ale jeszcze nie wiemy jakie. 22 lipca, tak mi się skojarzyło i przypomniało, że to święto kiedyś było i to z czekoladą nam się kojarzyło.
8: To i bardzo, i z zeberką. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Billy Joel, teraz Anna Jantar, nic nie może wiecznie trwać.

0: teraz statystyki będą i Eurostat, i okazuje się, że turyści walą do Polski drzwiami i oknami.
1: Samolotami walą, co ty gadasz?
0: Samolot też ma drzwi i okna, tak?
1: No tak.
0: W każdym razie w Polsce zarezerwowali łącznie 40, prawie 5 milionów noclegów w ubiegłym roku.
1: Niech zgadnę, Kraków-Gdańsk.
0: Największym zainteresowaniem, Warszawa się cieszy największym zainteresowaniem.
1: Tak. Stolica to stolica.
0: Jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy, bo o nim mówimy. Ale największy wzrost liczby rezerwacji, nie zgarniecie, kochani, odnotowała Łódź. Ja osobiście uwielbiam to miasto, bardzo lubię zwiedzać i oglądać. Łódź, tak.
1: No dobrze.
0: No. W statystykach uwzględniono podziały na regiony i największe, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie cały czas turyści uwielbiają. Na drugim miejscu jest Kraków, jakbyś pytała, po Warszawie.
1: Wiesz co, jestem strasznie zawstydzona, bo 3 razy byłam w Łodzi i nigdy na Piotrkowskiej.
0: Nie byłaś na Piotrkowskiej?
1: Nie, zawsze tylko tam.
0: A to nie da się tak przejść w Łodzi, żeby nie minąć tej Piotrkowskiej, chociaż nie przeciąć?
1: Nie wiem, jakoś mnie zawieźli samochodem, wywieźli. Aha. I tak tyle było.
0: No,
1: tej
0: to,
1: Łodzi.
0: To musisz nadrobić.
1: Muszę koniecznie. Tym bardziej, że to niedaleko.
0: Mhm. No to zapraszamy wszystkich, żeby oglądali nasz kraj. Bylebyśmy się nie stali też niektóre miasta polskie taką Barceloną, gdzie już
1: nie
0: da się
1: nie
0: ruszyć.
1: Aż tak źle to chyba nie będzie, ale rzeczywiście jest czas na zwiedzanie. Tym bardziej, że pogoda sprzyja, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno, więc sam raz na chodzenie, patrzenie, podziwianie, zwiedzanie, tak jak mówiłam wcześniej.
0: Ale gdzieś tam warto mieć płaszcz albo parasolkę w plecaku, bo to różne rzeczy się jeszcze dzieją.
1: A i ręcznik się przyda, jak na basen skoczymy.
0: To jak ktoś zapomni tej parasolki.
1: Tak. Jeśli chodzi o ręczniki, to za kilka chwil na antenie Radia Plus. Pytanie przed śniadaniem. Za 17 minut będzie 8.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
6: Dlaczego?
5: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
6: A tort?
5: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
7: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Tak, tak, muzyka to najlepszy lek. Nieraz mówiło się, że coś jest miodem na uszy.
2: Tak,
1: znaczy może na serce też, no, ale ten miód się zawsze odnosi do czegoś, co jest kojące i co jest fantastyczne i zdrowe.
2: Dokładnie tak. Taka na przykład chałka, no może mniej zdrowa, z masłem i z miodem, to po prostu jest poezja, no.
1: No miód malina, no.
2: No miód malina.
1: A my dzisiaj miód właśnie pytamy, jaki smak, jaki rodzaj jest... A nie, to nie, o to pytasz
2: nie,
1: na
2: nie,
1: Facebooku.
2: Nie,
1: inne
2: to...
1: pytanie, inne pytanie.
2: Ale jak już pytasz, to gryczany i tymiankowe mam słabość do tych dwóch, chociaż i lipowym nie pogardzę. Lubię taką konsystencję, taką lejącą.
1: Dobra, ale pytanie inne. Do czego właśnie miodu używać najczęściej? Czy żeby coś posmarować, czy żeby posłodzić, czy do innych wypieków na przykład.
2: Czy
1: na
2: tak piście? Sobie na gardziołko.
1: Na łyżkę? Tak. A wiesz, że miód bardzo dobrze działa na czkawkę? Bo
2: tak?
1: On to wszystko łagodzi.
2: A,
1: u mnie działało.
2: Taki
1: płynny bardziej oczywiście.
2: No dobrze, to co? Czekamy na wasze zwierzenia w tym temacie. 691 141 141 numer SMS do Radia Plus. A teraz Milan Farmer.

0: jaki ten miód to piszecie na naszym profilu facebookowym? Ja co napisał, ja i moi najbliżsi lubimy najbardziej pszczeli wielokwiatowy lub lipowy od naszego znajomego, który ma pasiekę i wozi swoje ule na łąki. O, ja nie wiedziałem.
1: Właśnie, dobre źródło miodu to jest podstawa.
0: Nie wiedziałem, że ule się wozi.
1: No jak to się nie wozi? No przecież, no, wiesz, jak tutaj tak... się skończą kwiatki, to trzeba zawieźć tam, gdzie...
0: Aha,
1: no,
0: ja
1: myślałem, tutaj się skończy lipa, to tutaj tam... Nie, najpierw rzepak, potem słonecznik i tak dalej.
0: Ja myślałem, że pszczoły same wylatują i sobie tu znajdą dzisiaj to, jutro
1: daleko
0: tamto.
1: Nie polecą, trzeba je pilnować, bo anusz ktoś będzie miał ochotę.
0: No dobrze. Więc jak ten sąsiad wozi ule, to wtedy leży w trawie, a one zbierają. Ale...
1: sąsiad leży w trawie.
0: No tak, no, czeka, aż się robota zrobi. On i tak już zawiózł. Ale ostatnio na przykład dostałem przyjaciół dwie sztuki od krakowskich wodociągów z ich własnej pasieki.
1: No. Proszę bardzo. To jest dopiero historia.
0: No, dziękujemy za wpisy, dziękujemy za podzielenie się.
1: Dziękujemy za słoiczki, przynajmniej popatrzymy.
0: Ala pisze gryczany, Harry kwiatowy. To są wasze ulubione miody, o których dzisiaj na naszym Facebooku.
1: No to dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Ojej, już 8:00.

0: Limity wynagrodzeń i czas pracy lekarzy. Rząd omówił pakiet zmian w ochronie zdrowia. Od tego zaczniemy. Kilkanaście lat więzienia dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Wrócimy do tragedii w Ostrowie Wielkopolskim. Należał do najwybitniejszych polskich etyków. Będzie też wspomnienie zmarłego księdza profesora Andrzeja Szostka. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
1: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł. Za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
3: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
4: Wskutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście wskutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
0: Mówił sędzia Adrian Dąbrowski. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Z takim orzeczeniem nie zgadza się rodzina zmarłej i zapowiada apelację. Wyrok nie jest prawomocny. Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbędzie się w sobotę w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, poinformowali księża Marianie. Rektor KUL-u, obywatel honorowy, obywatel Lublina, wybitny filozof, autorytet i bliski przyjaciel świętego Jana Pawła II. A tak zmarłego wczoraj duchownego wspomina współpracownik, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
5: To nie tylko wybitny etyk, no ale to wspaniały człowiek. Ksiądz Szostek miał wielki talent dydaktyczny. Ja chyba do dzisiaj nie umiałbym prowadzić tak wykładów, jak on prowadził.
0: Ksiądz profesor Andrzej Szostek zmarł wczoraj w wieku 81 lat.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na wakacyjnym spacerze lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry. Dawid Olszewski.
7: Barszcz sosnowskiego rośnie najczęściej przy drogach, na nieużytkach, w pobliżu ucieków wodnych czy torów kolejowych.
8: Spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie.
7: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu

0: Salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Środowy poranek, my od rana z wami zachęcamy, pobudzamy, mobilizujemy.
3: Dzień dobry, mówimy też. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Za chwilę Smokey, teraz Getting Crew. No i czeka nas jeszcze rozstrzygnięcie naszej zabawy. Pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I Agata z nami, dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
1: A ten miód to kupujemy w sklepie, czy na jakiejś pasiece? Ktoś to przywiezie specjalnie, skądś tam?
2: Jak nie mam takiej możliwości, żeby kupić od tak zwanego gospodarza mojego, to zawsze to w sklepie. Ale staram się kupować właśnie od ludzi z pasieki prosto.
1: No dobrze. Tak. I takie miody, nie, że napisane z Unii Europejskiej i spoza Unii, bo to nie wiadomo, co to znaczy. No dobra.
3: Wiadomo, że chińskiego jest 80%, a trochę może z Europy.
1: Dobrze, ale to...
2: Staram się właśnie kupować od moich sąsiadów, którzy akurat mają pasieki, więc mam taką możliwość.
1: Ale nie o to super. Mieliśmy zapytać. Pytanie, do czego ten miód? Bo piszesz w zasadzie, że do wszystkiego.
2: No tak, no za właściwości miodu tak naprawdę są nieprzecenione. Cudowną robię miksturę zawsze w takim okresie właśnie jesiennym. Dużo czosnku, dużo cytryny i dużo miodu. I tak naprawdę wystarczy łyżeczkę codziennie sobie zaaplikować i działa, bo podnosi naprawdę odporność i przede wszystkim chroni nas przed wszystkimi zarazkami, różnymi chorobami, także ja to stosuję i naprawdę polecam. Poza tym miód, no cudownie smakuje z herbatą zamiast cukru, albo z pysznym chlebkiem i serem białym.
1: No tak.
3: I to chciałam wszystkich uspokoić też przy okazji, bo zrobiono takie badania, czy rzeczywiście wrzątek zabija miód i te enzymy, które są w środku. Okazuje się, że nie, pod warunkiem, że to dosyć szybko spożyjemy, a nie będziemy czekać cały dzień. Także zupełnie spokojnie można herbatę słodzić miodem, to nie zaszkodzi. Gorący miód z cytryną, z herbatą, jak najbardziej w okresie zimowym można bez uszczerbku na jakości miodu stosować.
1: Dobrze, to wysyłamy...
2: Zgadzam się, pani Kasiu, z panią.
1: Wysyłamy ręcznik, dziękujemy bardzo za ten SMS. Jeszcze Agata napisała, że najbardziej lubi spadziowy, no to ja spadziam po herbatę.
3: No to spadziaj. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękujemy,
3: pa, pa. Lecimy.
2: Pozdrawiam.
3: Lecimy jak te pszczółki do roboty, a za chwilę Edyta Górniak.
4: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Nadleśnictwo Pułdusk ogłasza. Lipiec pod znakiem zbioru malin. Podobno zaprasza wszystkich na samozbiory. Można przychodzić, napełniać koszyki i potem z radością i uśmiechem.
1: Poczekaj, obrodziło i możemy sobie za darmo wziąć.
0: Tak, to jest królowa lipcowego runa leśnego, malina właściwa. Mhm. I ile uniesiesz, tyle możesz wynieść.
1: Ja właściwie
0: ale
1: bym
0: najpierw
1: się zdecydował.
0: Musisz po tych krzaczkach połazić. Przypominam,
1: no,
0: maliny
1: no.
0: Rosną na krzaczkach, które mają haczyki. Jak się taki haczyk, no rozumiesz, musisz się
1: tu
0: dobrze
1: jest
0: ukazić.
1: Haczyk, dobrze.
0: Nie, haczyka nie no. Ma, ale trzeba o tym pamiętać. Mhm. No i fantastycznie. Także...
1: To się wyjątkowo z tym naszym miodem komponuje dzisiaj.
0: Tak. O właśnie, tak. Malinki, tutaj troszeczkę miodu, jeszcze jakaś gałka lodów śmietankowych i już pełnia szczęścia i pełnia smaku.
1: Przepraszam.
0: Lipcowego zresztą.
1: Zapomniałem już. Pułtusk czy puławy?
0: Pułtusk.
1: Dobrze.
0: Ale do puław też pewnie warto zajrzeć.
1: A podejrzewam, że różne nadleśnictwa robią tego typu akcje, więc warto się zainteresować lokalnie.
0: Ja chciałam tylko dyskretnie przypomnieć, że my się też ruszymy w najbliższą sobotę z Agnieszką Murawską na Dolny Śląsk. Mhm. Na Zamek Książ. Oj,
1: cudownie.
0: Będzie ciekawie. I o różnych jaskiniach będziemy mówić. O kopalniach złota. O jejku. Wszystko będzie. No to tyle. A ty co, zostajesz?
1: Ja zostaję i tutaj popilnuję przebojów.
0: Bardzo dobrze. To jest dobry
1: układ. Z nutą nostalgii.
0: 27 minut po 8 to będzie prawdziwy babski wypad.

0: to chociaż przywieź jakiegoś magnesa stamtąd.
1: Nie, nie, magnesa nie, może grudkę złota z jakiejś stolni.
0: Naprawdę?
1: No nie wiem, no w końcu złoto ryja niedaleko. Nie, nie, no nie wiem, zobaczymy. Co się da, to ci przywiozę. Albo uścisk białej damy z zamku książ też.
0: No też niech będzie trochę
1: ulotny.
0: Chociaż
1: mam nadzieję, że nie spotkam.
0: Za minutę 8:30, na razie chodzimy twardo po ziemi. Wiadomości już za chwilę i prognoza pogody.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków i groźny pożar na Woli Duchackiej. W nocy w budynku przy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska. Jedna osoba jest poszkodowana.
2: Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
1: Relacjonował Maciej Podymkiewicz z krakowskiej Straży Pożarnej. Ogień udało się ugasić. Dziś 15. rocznica zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo i masakry na wyspie Utøya. 22 lipca 2011 skrajnie prawicowy terrorysta Anders Breivik podłożył ładunek w centrum norweskiej stolicy. Eksplozja zabiła 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Potem morderca udał się na odległą o kilkadziesiąt kilometrów od miasta wyspę Utøya, gdzie odbywał się letni obóz młodych socjaldemokratów. Sprawca zamordował 77 osób, a co najmniej 110 ranił. Rok później został skazany za oba te ataki na 21 lat więzienia. Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Dwie nowe linie tramwajowe kursujące co 5 minut, nowe połączenia i lepsza oferta w weekendy. Szykują się zmiany w krakowskiej komunikacji miejskiej. Jak podaje miasto, linia numer 50 zamieni się w siódemkę. Z kolei za linię numer 52 na tory wyjedzie dwunastka. Z kolei kursowanie autobusów zostanie dopasowane do nowych tras tramwajowych. Urzędnicy nad zmianami pracowali kilka miesięcy.
4: Pozwolą mieszkańcom przemieszczać się łatwiej, częściej i oczywiście można powiedzieć zdecydowanie szybciej, bo dodatkowe tramwaje to komunikacja, którą możemy się przemieszczać z łatwością i duże udogodnienie.
3: Mówi Magdalena Musiał, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego. Zmiany będą wprowadzone etapami ze względu na remonty i inwestycje. Pierwsze mają nastąpić wraz z uruchomieniem linii tramwajowej do Mistrzejowic, czyli z początkiem września. Zmiany również na trasie S7. W sobotę drogowcy zablokują możliwość wjazdu z węzła Grębałów na ulicę Łowińskiego w kierunku kombinatu. Wszystko przez prace związane z przebudową Łowińskiego, te, które potrwają 2 miesiące. W tym czasie ruch tą ulicą będzie jednokierunkowy od ulicy Ujastek do węzła Grębałów.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
3: W Krakowie bez zmian, słonecznie i 14 stopni, a to dopiero początek, dziś maksymalnie do 23. Biomet obojętny.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: 25 minut pozostało do 9 i nam pozostało jeszcze kilka przebojów z nutą nostalgii, które z przyjemnością puścimy.
7: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: To co, puszczamy, nie
6: to,
7: tylko
6: to
7: oczko.
6: Kutunio.
7: To Kutunio, a potem Alice of Base i Cruel Summer.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani
2: Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

0: Okrutne lato Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 9.
1: Dlaczego okrutne? Przez chwilę były okrutne temperatury, ale teraz jest, wróciło do normy.
0: No, ja nie wiem, czy to norma jest.
1: No, czasem tak jest, polskie lato, że pada i wieje. Ale zaraz wróci słońce i będzie ładnie, gorzej, jak ktoś nie trafił z turnusem. Dobrze, ale ja o czym innym, bo o rekordzie chciałem powiedzieć. 6 miliardów odsłon, 6 miliardów wyświetleń na YouTubie i pierwszy klip, jak ktoś mówi, kij popowy.
0: Koreański. Tak.
1: Osiągnął ten kamień milowy. Otóż Gangnam Style oczywiście. Ja się dopiero teraz dowiedziałem, że Gangnam to taka dzielnica w Seulu. Bogata, drapaczy chmur, lśni, szkło, tam wszystko. I to była parodia i satyra na styl życia mieszkańców tego Gangnam. Ale taką popularność zdobyła zwłaszcza dzięki temu tańcowi i tym ruchom choreograficznym,
0: że były jakieś takie
1: teledysk
0: połamańce.
1: Stał się bardzo popularny i właśnie po 14 latach od premiery osiągnął 6 miliardów wyświetleń.
0: Czy ja mogę za chwilę sobie odsłonić?
1: Gangnam Style. Co odsłonić?
0: No w internecie.
1: Możesz, będziesz 6 miliardów pierwsza.
0: I to mi się podoba. Biorę w ciemno. Za chwilę elektryczne gitary na antenie Radia Plus, a także Gypsy Kings i Bamboleo. Za 17 minut będzie 9.
2: Reklama. Uwaga, tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Reklama.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Bye bye, Boleo, tam idziemy do domu. Znaczy my przynajmniej, na razie.
0: Ale wrócimy oczywiście jutro po godzinie 6. Ale to nie znaczy, że trzeba się rozstawać z Radiem Plus. Nie, nie, nie, nie. Cały czas u nas przeboje z nutą nostalgii i wakacyjna nuta też gdzieś będzie tam pobrzmiewać i Agnieszka Morawska po godzinie 9. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się dobrze w tę środę. My zaczęliśmy dobrze dzień, ale koniec jeszcze Sade na antenie Radia Plus.

0: Dziś usłyszą zarzuty dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali w poznańskim tramwaju 67-latka. Jeśli sytuacja będzie krytyczna, rząd nie wyklucza powrotu do pakietu ceny paliwa niżej. Elektryczny demon prędkości śląscy studenci stworzyli wyjątkowego bolida. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Turcji i zatrzymania 8 kibiców Górnika Zabrze. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul. Jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w tramwaju w Poznaniu zaatakowali 67-latka. Mieszkaniec stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Wcześniej napastnicy go zaczepiali.
1: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy w wieku 38 i 41 lat. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do aresztu. Odpowiedzą za uszkodzenie ciała i znieważenie na tle narodowościowym. Powrót do pakietu ceny paliwa niżej? Rząd rozważa taki wariant. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny cały czas idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać.
2: Ponad 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
3: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
2: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
3: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
0: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dla uczniów wakacje, dla szkół wakaty. Małopolskie szkoły jak co roku próbują obsadzić wolne etaty. Najbardziej brakuje nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty.
4: Jest to w tej chwili 1450 etatów. To jest 2% spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu jest to liczba, która na pewno dla wielu dyrektorów, szczególnie w dużych miastach, staje się problemem.
5: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
0: Dodaje Paulina Serednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. Na zakończenie rekrutacji szkołą pozostało nieco ponad miesiąc.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Elektryczny demon prędkości ze Śląska. Studenci Politechniki stworzyli bolid SW06. Kluczowe systemy pojazdu to autorskie rozwiązania wymyślone od zera, podkreśla profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
7: Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych. Generalnie rzecz biorąc bazuje na silnikach elektrycznych. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
8: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Prace trwały około roku, takie rzeczywiste trwały 7 miesięcy. Przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
0: Dodaje lider zespołu Dawid Domański. Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Final Countdown i Europe na początek tej godziny.

0: Beatles z miłością Love Me Do w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. 22 dzień lipca w kalendarzu. Jeżeli spojrzymy na datę, 22 łamane na 7, 3, 14, czyli mamy dzień aproksymacji liczby pi. A pi to może pizza albo pita na obiad. Środa dzisiaj tak w ogóle w kalendarzu również, więc pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
1: Reklama.

Nostalgii 30 minut, a właściwie to już nawet prawie 29 zostało do 10 środa, więc pytam, co mi w duszy gra. I na początek zasady do 10.30. Usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Ale to, co jeszcze napiszecie o tym haśle, o które pytam. Jednak, jeżeli się okaże, że kilka podpowiedzi będzie dla nas tak samo ciekawych, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze dorzucę w ramach niespodzianki. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z trzech słów i ta podpowiedź brzmi tak. Atrakcyjny, pod budynkami na Dolnym Śląsku. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. Madness, Our House, teraz w Radio Plus.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii 18 minut do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra, brzmi tak. Na trasie sztolnie, obiekty militarne, labirynty i korytarze miejskie. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które o tym haśle napiszecie. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10, a do 10 między innymi The Eagles i Hotel California. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kibice Górnika wszczęli bójkę z turecką policją. Za chwilę szczegóły. Awantura w Waszyngtonie. Chodzi o kolejne bombardowania Iranu przez USA. W sobotę pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka, byłego rektora KUL. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zostali zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
1: Mecz Fenerbahçe-Górnik zakończył się wygraną drużyny ze Stambułu 1-0. Ponownie gorąco na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone bombardują Iran już 11 noc z rzędu. We Waszyngtonie wybuchła awantura. Wystąpienie szefa Pentagonu w Senacie przerywały krzyki. Pete Hegseth domagał się o dodatkowych 68 miliardów dolarów finansowania również na wojnę z Iranem. Część senatorów ostro krytykowała działania sekretarza wojny USA i administrację Donalda Trumpa. Nie macie strategii i planu, by wygrać tę wojnę. Wygrajcie ją w końcu. Ludzie chcą przywództwa. Kiedy je okażesz? Dlaczego ty go nie okażesz i nie wystąpisz przeciwko kolegom? Uprawiacie partyjne gierki zamiast dać nam pieniądze. Sekretarzu Hegseth, to nie kwestia pieniędzy, a przywództwa. Mówili senator demokratów Gary Peters i szef Pentagonu. Hegseth informuje, że USA wydały dotychczas na wojnę z Iranem prawie 38 miliardów dolarów, choć zdaniem niektórych ekspertów ta kwota może być zdecydowanie wyższa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W sobotę pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zmarł wczoraj. Należał do najwybitniejszych etyków ostatnich dziesięcioleci, był też kontynuatorem prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki KUL, podkreśla obecny rektor uczelni, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
3: Należał do środowiska Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, koncentrując się przede wszystkim na związku wolności z prawdą, roli sumienia oraz godności osoby jako podstawie ocen moralnych. Był powszechnie bardzo lubiany, zawsze zachęcał do rozmowy, do dialogu, był człowiekiem, który łączył, nigdy nie dzielił.
1: W tym roku ksiądz profesor Szostek skończyłby 81 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę 25 lipca o 11:00 w kościele parafialnym Księży Marianów na lubelskiej Bazylinówce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały.
4: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
1: Mówiła Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
4: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
1: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety i Tani Tatikaram. Na początek tej godziny.

0: Don't Give Up i Peter Gabriel i Kate Bush w Radio Plus. Lato z notą nostalgii, 22 minuty po 10 teraz na zegarze. Jeszcze jeśli nie odgraliście, to też się nie poddawajcie. I jeszcze 5 minut czekam na wiadomości od Was. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Trzeba sięgnąć pamięcią rok wstecz, nie cały rok wstecz. I można zajrzeć też na naszą stronę internetową do zakładki z podcastami i odnaleźć pocztówkę z podróży, która opowiada właśnie o tym, o co dziś pytam. A to jest taki zbiór atrakcji na Dolnym Śląsku, takich, których nie widać na powierzchni, i w najbliższą sobotę razem z Kasią Kozimor i naszymi gośćmi będziemy o tych atrakcjach opowiadać na antenie Radia Plus prosto z Zamku Książ. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale też napisać kilka zdań, jedno, dwa, o tym, z czym to hasło Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą?
4: Och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
11: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
10: Dlaczego?
11: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
10: A jak coś się zepsuje?
11: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
10: Tort też kupi?
11: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Reklama.

0: To tylko Tango i Manam w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a my rozwiązujemy zagadkę, co mi w duszę gra. To szlak tajemniczych podziemi i między innymi Karol hasło odgadł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Karolu, jeśli chodzi o szlak tajemniczych podziemi, to on niekoniecznie kojarzy ci się tylko z Dolnym Śląskiem.
1: Tak, niekoniecznie z Dolnym Śląskiem. Szczerze nie miałem jeszcze okazji gdzieś tam zwiedzać, jednak jest to gdzieś na mojej liście. No szczerze powiem, ta trzecia podpowiedź gdzieś dopiero mnie nakierowała konkretniej, ale tak jak napisałem, najbardziej szlak gdzieś tych podziemi tajemniczych mi się kojarzył z Bydgoszczą, gdzieś, gdzie byłem rzeczywiście w muzeum. Rzeczywiście tam są bardzo fajne tunele, które też polecam każdemu. Klimat jest niesamowity, więc warto się tam wybrać.
0: Czyli mamy Bydgoszcz, ale też na drugą stronę możemy, czyli troszeczkę niżej, o, jeżeli chodzi o zachód, to też właśnie ten Dolny Śląsk. I właśnie to jest tak, że szlak tajemniczych podziemi na Dolnym Śląsku jest też konkurs. My mamy patronat nad tym konkursem jako Radio Plus i jeżeli zdobędzie się wszystkie pieczątki wszystkich obiektów na szlaku, można zdobyć rower i tutaj po szczegóły odsyłam na stronę internetową, ale w sobotę z Kasią Kozimor razem będziemy właśnie z Zamku Książ opowiadać o tym szlaku tajemniczym czy w podziemi. I też będziemy mieć prezent od poniedziałku dla was, bo będzie można zdobyć weekend na Zamku Książ, więc to tak już teraz zachęcam, żeby się tematem zainteresować, więc tutaj skoro masz na liście, to więc może warto będzie nas słuchać. A prezent mam dla ciebie dzisiaj już, torba z jakąś niespodzianką. Może latarka tam się też znajdzie, żeby w tych podziemiach się odnaleźć. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Przede wszystkim muszę pozdrowić swoją wspaniałą dziewczynę. A poza tym muszę pozdrowić także Ewelinę, która mnie tutaj zaciągnęła z biura w te konkursy. Na ten moment pewnie w domu siedzi i słucha tego radia, także pozdrowienia z mojej strony.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. No i życzę też, żeby się te marzenia udało spełnić, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Również. Trzymaj się. Hej.
0: Abba, Lay All Your Love on Me, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.

0: Konga i Gloria Estefan w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Odurzali i gwałcili kobiety dwóch Polaków zatrzymanych. Kolejna dymisja na wysokim szczeblu na Ukrainie. Stanowisko stracił dowódca sił zbrojnych. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach w milczeniu. Minęła 11, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli gwałcić kobiety, a nagrania wrzucać do internetu. Grupa działała w wielu krajach. W Polsce zatrzymano dwóch mężczyzn, 45-latka z powiatu kępińskiego i 22-latka z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
1: Ze względu na dobro pokrzywdzonych policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji. Rosja płonie po ukraińskich atakach. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries, największej platformy sprzedażowej w tym kraju. Do eksplozji doszło w Krasnodarze i w Niewinnomysku na południu europejskiej części Rosji. Kilka osób zostało rannych. To już kolejne takie ataki Ukraińców w ostatnich dniach. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełański na krajowym podwórku gasi kolejne polityczne pożary. Kolejną dymisją stanowisko stracił dowódca sił zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
3: Naczelnym dowódcą ukraińskiego wojska zostanie Michajło Drapaty, odpowiadający w armii za siły lądowe. Drapaty zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego. W ciągu ostatniego czasu Syrski był traktowany przez Ukraińców jako kontra Michajłowi Fedorowu, byłemu ministrowi obrony. Dymisja Fedorowa wywołała falę demonstracji w całym kraju, a sam były minister uznał, że miał konflikt z Oleksandrem Syrskim. Protestująca ulica pozytywnie przyjęła informację o dymisji Oleksandra Syrskiego. A co do nowego szefa wojska, to Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje z Michałem Drapatym wprowadzić zmiany w strukturze sztabu generalnego. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pacjentami w Szczecinie opiekują się roboty pielęgniarskie, nie zastępują jednak personelu. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w klinikach chirurgii oraz urologii szpitala na Pomorzanach.
4: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
1: Mówił Mateusz Iżakowski ze szpitala na Pomorzanach. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Medytacja Słowa Bożego i medytacja z wykorzystaniem sztuki to propozycje wakacyjnych rekolekcji w milczeniu dla kobiet. Kierowane są do tych kobiet, które chcą usłyszeć wewnętrzny głos Boga, mówi siostra Jolanta Olczyk.
5: Często czekają na taki zewnętrzny głos. Na tych rekolekcjach muszą przebić się przez to oczekiwanie, żeby zacząć się uczyć słuchania głosu wewnętrznego. Poprzez właśnie bycie w milczeniu, uczenie się medytacji, modlitwy, obecności Słowa Bożego. Takie pozwolenie, żeby Słowo Boże czytało moje życie.
1: Rekolekcje odbędą się od 8 do 23 sierpnia. Szczegóły na stronie Centrum Duchowości Sacri Cor przy Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Phil Collins na początek tej godziny.

0: Elvis Presley, It's Now or Never, i nie teraz, ale też nie nigdy, ale w najbliższym czasie, chociaż już wieczorem właściwie, można spoglądać z niebo, ponieważ jeden z najpopularniejszych rojów meteorów jest już aktywny. Chodzi oczywiście o Perseidy i ta noc spadających gwiazd, tak sobie to nazywamy, taka kumulacja tych spadających meteorów, będzie z 12 na 13 sierpnia, ale one już są aktywne od teraz. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zobaczyć południowe delta akwarium, a także Alfa Capricornidy, jakkolwiek brzmi trudno, to dla nas tak, dla laików właściwie, gdy spoglądamy w niebo, to wydaje nam się, że widzimy spadające gwiazdy, więc worek z życzeniami można napełniać i otwierać wieczorami. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem. Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
1: Reklama.

Sugar Baby Lofi Rubec w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 28 minut do południa. Naukowcy rozwiązali zagadkę z dzieciństwa. Moją na pewno, ale wy może także tak się zastanawialiście, o co chodzi z tymi starszymi osobami, które wiecznie siedzą przy oknie, obserwują. No i jest tutaj odpowiedź, że robią to dla zdrowia i mam nadzieję, że teraz nikomu się nie narażę, ale gdy jesteśmy dziećmi, to starzy są dla nas także dwudziestolatkowie. Wracając więc do tematu seniorów, w oknie francuscy naukowcy udowodnili, że to nie jest tylko sposób na zabicie czasu, ale także ćwiczenia umysłu i utrzymywanie więzi z otoczeniem. Ponadto takie obserwowanie codziennych scen z życia, takie, które się dzieją właśnie za oknem, pobudzają zmysły, no i pozwalają też interpretować rzeczywistość i nadają taki sens codzienności. Wielu seniorów tworzy sobie w myślach fikcyjne historie, które się wiążą z tym, co widzą na zewnątrz. Zastanawiają się, dokąd ktoś idzie, co mówi do drugiej osoby, jaki dzień dzisiaj miał i tak to mniej więcej wygląda. I seniorami w tym badaniu nazwano osobę po 65 roku życia. I do 60 jeszcze mi daleko, ale coraz częściej łapię się na tym, że robię podobnie, że stoję w oknie, obserwuję. Wygląda więc na to, że budzę swojego wewnętrznego seniora. Orła Cień, Warius Manx, teraz w Radiu Plus.

0: Blondie i Maria w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Utwór, którym Blondie wrócili, zespół wrócił na scenę po przerwie w 99 roku. Na zegarze teraz 15 minut do południa i do południa jeszcze m.in. Chris de Bark i Lady in Red w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Potrącił dziecko i uciekł. Kierowca usłyszał już zarzuty. 40 minut ma jechać pociąg z Łodzi do Warszawy, jednak dopiero za 6 lat. Starcia z policją w Bolonii. Wszystko po śmierci Marokańczyka. Minęło południe. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca potrącił 12-latka na rowerze i uciekł. Został jednak szybko zatrzymany przez policję. Chłopiec trafił do szpitala. Sprawca to 34-letni mieszkaniec Chorzowa, mówi Dorian Mitas z policji w Siemianowicach Śląskich.
2: Istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: 34-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 40 minut ma jechać pociąg z Łodzi do Warszawy, ale dopiero w 2032 roku. Rząd planuje połączenie wszystkich większych miast w Polsce siecią kolei dużych prędkości. O szczegółach teraz Jakub Krzyżak.
3: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
4: Jest ogłoszony pierwszy przetarg. Następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
3: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
5: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
1: Do 2050 roku Polska ma zainwestować w zintegrowaną sieć kolejową 100 miliardów złotych. UOKiK stawia zarzuty autocentrum AAA Auto. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma uzależniała kredyt na samochód od zakupu dodatkowych usług. Klienci spłacali przez to kilka tysięcy złotych więcej. To jednak nie jedyne zarzuty, mówi Kamila Guzowska z UOKiKu.
6: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
1: Sprzedawcy grozi kara do 10% obrotu. To nie jedyne problemy firmy AAA. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził, że spółka wprowadzała klientów w błąd co do ceny samochodów. Ta sprawa trafiła do sądu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Spalone auta, zniszczone ogródki restauracyjne i rowery miejskie w Bolonii we Włoszech. Protestujący starli się z policją. Wszystko po śmierci pochodzącego z Maroka Abderrahima Fakira. 42-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Nagranie trafiło do sieci i wywołało społeczne oburzenie. To fragment bitwy chuliganów z policją w związku z wątpliwościami dotyczącymi policyjnej interwencji. Włoska prokuratura zarządziła sekcję zwłok mężczyzny.
7: Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga kierowcy, od soboty utrudnienie na S7. Zamknięty zostanie wjazd z węzła Grębałów na ulicę Łowińskiego w kierunku kombinatu. Prace potrwają 2 miesiące, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Ruch będzie poprowadzony przez 2 miesiące jednokierunkowo od ulicy Ujastek po węzeł Grębałów. Kierowcy nie będą mogli na węźle Grębałów zjechać w ulicę Łowińskiego. Objazdy poprowadzimy od węzła Nowa Huta trasą S7 do ulicy Ujastek-Mogilski. Jest tam jeszcze roboczy zjazd drogi ekspresowej, następnie Aleją Solidarności i ulicą Ujastek.
7: Prace mają związek z budową S7 między Widomą a Krakowem. Ostatni brakujący odcinek Mistrzejowice-Grębałów zostanie otwarty jesienią tego roku. Od piątku w Krakowie Summer Animation Days, czyli przegląd najciekawszych animacji ostatniego sezonu. Na placu Wielkiej Armii Napoleona na bulwarach zobaczycie filmy takie jak Bestiariusz, Mała Amelia czy Angel's Egg. Festiwal potrwa do niedzieli, a wstęp na wszystkie projekcje jest wolny. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
9: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
7: Słonecznie dziś w regionie, na termometrach w Krakowie teraz 20 stopni, pod Tatrami do 17. Warunki biometeo są niekorzystne.
9: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Nowy dzień dobry, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką, którą niegdyś spopularyzował Elvis Presley,

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W wielu miejscach dzisiaj na zewnątrz deszczowo jest albo będzie w ciągu dnia, a my przygotowaliśmy piosenkę taką w klimacie właśnie.
2: W imię deszczu to tytuł piosenki, którą wylansowała grupa Mafia. No i ten utwór uczynił z Andrzeja Piasecznego i jego zespołu wielką gwiazdę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Jean to jeden z największych hitów, jakie wylansował król Michael Jackson. Oczywiście piosenka pochodzi z legendarnego albumu Thriller, albumu, który rozszedł się w gigantycznej ilości, jest uważany za najlepiej sprzedawaną płytę wszechczasów.
1: Zaglądamy teraz do naszego muzycznego kalendarza. Dzisiaj swoją rodzinę wchodzi Mireille Mathieu, która przyszła na świat 22 lipca 1946 roku.
0: Kiedy zaczynała swoją karierę, nazywana była drugą Edith Piaf i nic dziwnego, bo głosowo trochę przypominała wielką damę francuskiej piosenki. Popularność przyniosły jej recitale w paryskiej Olimpii. Wówczas w latach 60., w latach 70. był to najsłynniejszy lokal, w którym odbywały się koncerty. To było niezwykle prestiżowe zaśpiewać, wystąpić w Olimpii. No i takie występy w Olimpii sprawiły, że Mireille Mathieu stała się sławna nie tylko we Francji, ale również w całej Europie. W Polsce ma wielkie grono fanów. Kilka lat temu, kiedy przyjechała na koncert, no to fani kupili bilety dosłownie w kilkanaście minut. Rozeszły się jak gorące przysłowiowe bułeczki. Wiele przebojów ma na swym koncie Mireille Mathieu. W Polsce bez wątpienia najsłynniejszą piosenką z jej repertuaru jest utwór Acropolis Adieu.

0: To była Rysa na szkle, utwór z repertuaru Urszuli. Dwukrotnie nagrywała tę piosenkę, a przypomnę, że słowa do niej napisał Bogdan Olewicz, który niedawno świętował 80. urodziny, a my świętowaliśmy jego twórczość na festiwalu w Opolu. Wraz z Jankiem mogliśmy porozmawiać z panem Bogdanem na żywo. Ja nieco wcześniej prowadziłem z nim mój muzyczny alfabet, w którym Bogdan opowiadał o swoich ulubionych piosenkach, do których napisał słowa tych piosenek. Naprawdę całe mnóstwo, a Rysa na szkle to jeden z tych wielkich hitów.
1: No właśnie,
0: spod pióra pana Bogdana.
1: Piosenek do wyboru, do koloru. Człowiek niezwykle utalentowany, ale jednocześnie bardzo skromny.
0: Bardzo, bardzo skromny. Fantastyczny kompan, fantastyczny człowiek. Pięknie opowiada o swojej historii, ale też fajnie rozmawiać z nim o muzyce. Mnie zdarza się z panem Bogdanem właśnie o muzyce rozmawiać i to są niezwykle przyjemne chwile. To teraz jeszcze w klimacie lat 80. ubiegłego wieku.
1: Tak jest, Cock Robin teraz w piosence When Your Heart Is Weak.
0: To jeden z wielkich hitów dekady lat 80. ubiegłego wieku.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Sweet Dreams, Annie Lennox, Dave Stewart, czyli Eurythmics. Zobacz, to taki trochę dziwny przebój, bo w zasadzie nie ma refrenu, a utwór jest niesamowicie popularny, przeżywa swoją drugą, może nawet trzecią młodość. Bardzo często wykorzystuję tę piosenkę podczas moich wieczornych audycji.
1: No bo on się składa z takich fajnych, rytmicznych klocków, które do siebie pasują po prostu.
0: Idealnie pasują i świetnie można się przy nim bawić. No poza tym głos Annie Lennox jest niesamowity, a talent kompozytorski Dave'a Stewarta jest też niezwykły.
1: Takie klimaty dzisiaj od godziny 20 do 10, do 22.
0: Dokładnie tak. Przypominamy, że w wakacje muzyka zmiksowana non-stop, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24 tradycyjnie prywatka. I podczas prywatek czasami pojawiają się piosenki czerwonych gitar. Ta, którą skończymy dzisiejszą przebojową pocztę, jest wyjątkowa. To utwór Anna Maria. Seweryn Krajewski poświęcił ten utwór dziewczynie, no, z którą się rozstał, która wyjechała, i prosił Krzysztofa Cikowskiego, autora słów, żeby w tekście było Anna Maria. No i tak się stało i Anna Maria stała się ponadczasowym polskim przebojem.
1: Tym się żegnamy, bardzo dziękujemy. Do jutra, w czwartek, Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Zuchwały rozbój w Kórniku pod Poznaniem. Za chwilę szczegóły. Ogromny sukces lekarzy z Kielc. Powiemy o pionierskiej operacji. Nie żyje były rektor KUL-u. Ksiądz profesor Andrzej Szostek miał 81 lat. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groził ochroniarzowi bronią i nożem, a później go związał i ukradł sejf. Do rozboju doszło w siedzibie jednej z firm w Kórniku pod Poznaniem. Sprawca to 42-letni obywatel Ukrainy. O szczegółach Dominik Rutkowski.
2: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenia biurowe. Zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
3: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dudo. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
2: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty, m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nerwowa atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik partii przypomina w mediach społecznościowych o ultimatum. Albo członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Jutro mija termin. Ze stowarzyszenia zrezygnował już były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek. Według nieoficjalnych doniesień takich osób jest więcej.
4: Do mnie drzwi są zawsze otwarte. Moja praca na tym polega, że rozmawiam z koleżankami i z kolegami. To jest standardem.
1: Tak mówił szef sejmowego klubu PiS Mariusz Błaszczak, a informacji, że więcej osób zrezygnowało ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie potwierdza poseł PiS Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo i szczerze mówiąc sądzę, że raczej nie czeka nas coś takiego, bo mogę panu powiedzieć, że przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
1: Wszyscy politycy PiS-u muszą złożyć oświadczenie o braku przynależności do partyjnych stowarzyszeń na podstawie uchwały przyjętej przez władze partii w ubiegłym tygodniu. Ogromny sukces lekarzy z Kielc. Specjaliści ze szpitala na Czarnowie wykonali pionierski zabieg. Jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikalny ruchomy stent graft, który dostosowuje się do ruchów nerek podczas oddychania. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
6: No istota problemu polega na tym, że w każdym ruchu oddechowym nerki się poruszają. No i jednocześnie oczywiście poruszają się tętnice nerkowe. No mieliśmy akurat to szczęście, że współpracujemy z producentem i dystrybutorem na Europę, który nam pozwolił to wszczepić jako pierwszemu ośrodkowi w Europie.
1: To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Lekarze z Kielc planują już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof i były rektor KUL-u, był także honorowym obywatelem Lublina. Został nim w 2021 roku.
7: Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności dla zasług księdza profesora. Jest również podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz Lublina oraz popularyzowanie wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek.
1: Mówiła wtedy Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Ksiądz profesor Andrzej Szostek to znany na całym świecie filozof i etyk. Zmarł wczoraj, miał 87 lat.
8: Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Chciał wręczyć policji łapówkę, opuścił granicę kraju. Do zdarzenia doszło w Szczewnicy w powiecie nowotarskim. Obywatel Gruzji pod wpływem alkoholu miał awanturować się i zakłócać spokój osób przebywających w jednym z obiektów noclegowych. Podczas interwencji nie współpracował z policją i próbował przekonać funkcjonariuszy do przerwania działań, proponując banknot o nominale 20, a potem 200 zł. Mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej i już usłyszał zarzuty. Ostatecznie zgodnie z decyzją Zakopiańskiej Straży Granicznej musiał opuścić terytorium Polski. Krakowscy Bernardyni zakończyli remont dachu nad biblioteką. Przed zakonnikami kolejne wyzwania. Chcemy wyremontować dach nad kościołem, a pracę podzielimy najpewniej na 3 etapy, mówi ojciec Barnaba Olszewski, gwardian krakowskiego klasztoru Bernardynów.
9: Zreperować jakieś ubytki tej więzi dachowej, zająć się tymi kopułami. One chyba potrzebują w pierwszej kolejności, żeby tym się zająć. Później te całe płacie dachowe od strony ulicy tu Bernardyńskiej, później tutaj od strony naszego klasztoru.
8: A łączny koszt naprawy dachu nad biblioteką i nad kościołem to 10 milionów złotych.
10: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
8: Dużo słońca dziś w regionie i maksymalnie do 22 stopni, padać nie będzie. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
10: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: A w głośnikach już teraz w Radio Plus Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Brawo, jak najbardziej zasłużone. Cudowny, wspaniały Eric Clapton. No i ta gitara jeszcze do tego wszystkiego. Tears in Heaven, to za nami w Radiu Plus. Przeczytałem właśnie nagłówek, który brzmi ni mniej, ni więcej. Ma 92 lata i pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. No proszę, tak, faktycznie. Jest taki pan w Karolinie Północnej, Stany Zjednoczone, który całe życie był związany z branżą gazu ziemnego, a po przejściu na emeryturę podjął decyzję o tym, że trochę mu się nudzi w sumie w domu, no i zatrudnił się jeszcze w restauracji. No proszę, czyli można? Można, ale pamiętajmy o tym, że praca pracą, jak najbardziej fajnie, ale jednak wakacje trochę trzeba zluzować, naładować baterie, do czego serdecznie zachęcam. A w takim dobrym humorze wakacyjnym, no nie tylko, bo jeżeli ktoś akurat w robocie i czeka na urlop, to zrobimy wszystko, co możemy, żeby było przyjemniej. Stevie Wonder, za chwilę, później także Cher.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
1: Reklama.

Tyle dekad na scenie, a ona jakby się w ogóle nie zmienia i cały czas cieszy swoim głosem Cher Belief w to środowe popołudnie na 25 minut przed 14. Teraz polska propozycja, tak zwane Bodo. Bodo tanga, trzeba dwojga, a mówiąc precyzyjnie, takie tango i budka suflera.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk, na koniec tej godziny za tobą pójdę jak na bal, a to prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę pora na wiadomości, które będzie miał dla nas Mikołaj Gronet. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.

0: Polscy kibice w tureckim areszcie zaatakowali policjantów w Stambule. Edukacja zdrowotna powinna być przedmiotem szerokiego dialogu, jest oświadczenie episkopatu. Są zarzuty dla kierowcy autobusu z Częstochowy, miał doprowadzić do groźnego wypadku. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie jednak pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją na stadionie Fenerbahçe Stambuł. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymani kibice Górnika na razie nie usłyszeli zarzutów, bo tureckie służby wciąż zbierają materiały z bijatyki na stadionie Fenerbahçe, co może potrwać nawet kilka dni.
2: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: W tym zdarzeniu ucierpieli za to tureccy policjanci. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zatrzymani będą mogli wrócić do Polski.
0: Do bójki doszło podczas meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej. To w związku z ogłoszeniem podstawy programowej do tego przedmiotu szkolnego. Jak czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, komisja wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia treści przez Ministerstwo Edukacji i dodaje, że uwagi ze strony episkopatu nie zostały uwzględnione. Według biskupów zawarta w podstawie programowej koncepcja wychowania seksualnego została wyrwana z kontekstu małżeństwa i rodziny. Część przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego nie będzie jednak dla uczniów obowiązkowa.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Są zarzuty dla kierowcy autobusu z Częstochowy. 20 czerwca miał wywierać presję na kierowcę Opla i zmusić go tym samym do wjechania pod pociąg. Dwie osoby zostały wtedy ciężko ranne.
4: Do popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Katowicach. Mężczyzna ma dozór policyjny i został już zawieszony przez MPK w Częstochowie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sercanie zapraszają młodzież na rekolekcje pod żaglami na Mazurach lub wędrowne w Tatrach. Są jeszcze wolne miejsca na 3 turnusy w sierpniu.
5: Dla nich ten czas rekolekcji był takim odkryciem wspólnoty ludzi wierzących, wspólnoty Kościoła. W czasie, kiedy łączymy właśnie takie życie modlitwą z wypoczynkiem aktywnym, z rozwijaniem tych młodzieńczych pasji, to wtedy można zobaczyć, jak ta wiara przenika całą codzienność życia.
0: Mówił organizator ksiądz Franciszek Wielgut. Zapisy trwają na stronie internetowej sercańskich rekolekcji młodzieżowych.
6: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Oficjalnie jeszcze jej nie ma, ale w powietrzu można wyczuć rywalizację. Chodzi o kampanię wyborczą kandydatów na fotel prezydenta miasta Krakowa. Nie jest ona intensywna, bo trwają wakacje i wciąż nie ma oficjalnego terminu wyborów. Niektórzy kandydaci jednak już prowadzą prekampanię.
7: To jest czas również wykorzystywany trochę dla kandydatów, którzy mają mniejszą rozpoznawalność, żeby ludzie mogli się oswoić z pewnym nazwiskiem, no bo potem jak już nastąpi ta właściwa kampania, no to wtedy będziemy mieli multum jakby tych przekazów i to się może zgubić. Więc co po niektórzy kandydaci rozpoczynają właśnie taką prekampanię.
6: Mówi politolog Marcin Zakrzewski. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się prawdziwa kampania. Przypomnę, Edward Nowak złożył zażalenie na oddalenie procesu referendalnego w sprawie ważności referendum. Sąd ma miesiąc na jego rozpatrzenie. Politolodzy przewidują więc, że wybory mogą odbyć się jesienią. Rusza Ekstraklasa z trzema krakowskimi drużynami w tym sezonie. W piątek Wieczysta jedzie do Radomia, gdzie o 18 zagra z Radomiakiem. W sobotę Krakowia jedzie w gości do Poznania, gdzie o 20:15 zmierzy się z Lechem. Sportowe emocje także pod Wawelem. Wisła Kraków podejmie w niedzielny wieczór GKS Katowice. Pierwszy gwizdek przy Rejmonta o 20:15.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Słonecznie i bez deszczu, w regionie dzisiaj maksymalnie do 22 stopni, ciśnienie 1017 hektopaskali.
8: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Piękny duet teraz. Włoski Albano i Romina Power. Liberta w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

Anna Jurksztowicz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Ania Jurkrztowicz, stan pogody, jaki koń jest, to każdy widzi, to podobnie z pogodą można wyjrzeć za okno i wiadomo. No ale tak spojrzałem, w weekend będzie cieplej, sobotę w okolicach 23-4 kresek, a niedziela nawet 27, także nieźle. Oby nam tylko jakoś za bardzo nie popadało, no bo to sezon urlopowy w pełni. A skoro wakacje... Cały czas rozdajemy wam ręczniki plażowe, mam nadzieję, że komuś się przyda, nad wodę, czy w Polsce, czy za granicą, i tu nada się jak trzeba. Czekam na SMS-y, zapraszam wszystkich chętnych, a można wysyłać je już teraz pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

przebój, jak się patrzy, lata lecą, ale pewna klasyka się nie nudzi, prawda? No, lubimy wracać do klasyki, w ogóle jakoś tak, nie tylko muzycznej, ale chyba to, co klasyczne w życiu, jak nam towarzyszy, to jest przyjemnie. Tutaj była Sandra, a teraz pora na ręcznik, który to ręcznik plażowy tym razem trafia do Moniki z Bydgoszczy. Wiem z dobrych źródeł, że w sierpniu Monika z rodziną wybiera się do Karwi. No, piękne miejsce, nieduża miejscowość, malutka wręcz, ale za to jakże urokliwa, piaszczyste plaże, prawda, błękit tego naszego Bałtyku. Oby tylko pogoda się trafiła, ale myślę, że jest na to szansa, bo zwykle jakoś ten lipiec jest bardziej deszczowy niż sierpień, więc trzymamy kciuki, żeby nad polskim morzem jednak złapać w pewnym momencie to okienko pogodowe.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.

0: I ta solóweczka na saksofonie to zawsze przyjemnie, prawda? Powoli, powoli, godzina 15, za chwilę będzie nam się robiło na zegarkach, czyli to oznacza jedno, porę wiadomości w Radiu Plus. Już teraz zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego, który za chwilę pojawi się w tym studio. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
1: Reklama.

0: Kobiety były odurzane i wykorzystywane seksualnie. Śledczy na tropie Akademii Gwałtów w Wielkopolsce. Pojazd amerykańskiej armii wpadł do rowu. Trwa akcja służb na trasie S5. Powiemy też, dlaczego w nocy warto patrzeć w niebo. Perseidy rozpoczęły swój pokaz. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpana.
1: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
2: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
1: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
0: Informowała Jagoda Mośpana. Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem, a to po tym jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
3: Na 120 kilometrze jedna z dwóch cystern, nie cysterna amerykańskiej, zjechała tutaj do rowu. Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań holownikiem ruch na drodze numer S będzie zablokowany całkowicie.
0: Nikomu nic się nie stało. Nie ma też żadnych wycieków z cysterny. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych.
4: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, gadają, a nic nie robią. Jest cały czas niemerytoryczna rozmowa, jest tylko obiecywanka.
0: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim dziś około 18 w Suchej Woli.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Perseidy znów rozświetlają nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować też już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego UW.
6: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: A do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp. Kulminacja spadających gwiazd przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia.
7: Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Jutro poznamy wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Jerzego Ziobry. Zbigniewa Ziobry, oskarżeni o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, a w konsekwencji o śmierć pacjenta, zostali lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uniewinniono ich w 2017 roku, ale rok później rozpoczął się proces apelacyjny. Lekarzom zarzucano m.in. błędy diagnostyczne i zastosowanie u pacjenta niewłaściwej terapii. Na ostatnich rozprawach obrona podkreślała, że nie ma pewności, czy inna metoda zapobiega byłaby śmierci Jerzego Ziobry. Ogłoszenie wyroku w Sądzie Okręgowym w Krakowie jutro o 9.30. Przy ulicy Dekerta uruchomiono dziś biuro karier seniorek i seniorów.
8: To miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje.
7: Mówi nam Marta Wodyńska, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki senioralnej. 28 lipca w Nowym Centrum odbędą się warsztaty pod hasłem Emerytura i co dalej, a dzień później porady indywidualne dla seniorów.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
7: Popołudnie bez opadów i do 22 stopni. Od jutra załamanie pogody. Będzie chłodniej, bo do 18 stopni i może popadać.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 15, nawet 5 po. To teraz w Radio Plus Culture Club. Do you really want to hurt me? Tak zaczynamy. I dzień dobry, Janek Pasterski.

Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Odrzyj się na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Cudowny Marek Grychuta. No to przeszliśmy przez wszystkie możliwe pory roku, chociaż nas interesuje teraz ta jedna, nietytułowa wiosna. Wiosna oczywiście przyjemna, ale chwilowo lato chyba na językach wszystkich. Lato, wakacje, urlopy, czas odpoczynku. No i ta pogoda jeszcze, żeby nam się taka trafiła. Bo to wiecie, jak jest chłodniej, to podejrzewam, że ci, którzy w górach nie narzekają, ale z kolei ci, którzy nad morzem, to pewnie chcieliby, żeby było ciepło, żeby można było się pokąpać, żeby nie wiało za bardzo. Wiatr pewnie wskazany, jak się jest na Mazurach. No trudno jest wszystkim dogodzić, ale mam nadzieję, że każdy złapie chociaż te chwile wymarzonej letniej pogody w te wakacje. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Reklama.

jasno, zrobiło się tanecznie i tak też będzie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to prywatka z Radiem Plus, taka na tygodniu. Od poniedziałku do czwartku właśnie od 20 do 10, a piątek i sobota to taka wersja klasyczna, wydłużona, aż do północy. Krótko mówiąc, 6 dni w wakacje. Mamy bardzo taneczne, za muzykę, za miksowanie oczywiście odpowiada Marek Sierocki i na pewno jak go znam, to jakaś abba się pojawi, pewnie też pojawią się oni. Bad Boys Blue już teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
0: Reklama.

0: Nigdy nie kończąca się opowieść to oczywiście Limal. Ja na dzisiaj mówię już do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro zaraz po 12. Janek Pasterski.
1: Reklama. Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
2: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.

0: 5 osób zostało rannych. Wypadek na jedynce w Kujawsko-Pomorskiem. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Ma ograniczyć palenie wśród młodych. W Siedlce, stolicą młodzieży, rozpoczął się obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa osobówka zderzyła się z ciężarówką, rannych jest 5 osób. Ruch w stronę Torunia odbywa się tylko jednym pasem, korek ma już kilka kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 18:00. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2,20 zł za mililitr wzrośnie też podatek za olejki. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak rząd tłumaczy te zmiany?
1: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
2: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych, ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
3: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
1: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
0: Zmiany muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Miał 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. 56-latek kolejny raz został zatrzymany pijany. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok bezwzględnego więzienia.
4: Ponownie jechał autem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 56-letni kierowca w trybie przyspieszonym został doprowadzony do sądu w Bydgoszczy. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy wydał wobec niego wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Podtrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
0: Mówi Lidia Kowalska z Policji w Bydgoszczy. Tylko takie kary mogą powstrzymać piratów drogowych, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł.
5: Jeżeli to było po alkoholu czy po narkotykach, to jak najbardziej, bo te wyroki, że tam zakaz tam 5-letni wstrzymania prawa jazdy czy zabranie, to wielu sobie nic tego nie robi. Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie. Najskuteczniejsza kara. No.
0: A to już kolejny taki wyrok. W ostatnich dniach w Jaśle 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Blisko 800 stypendystów i wolontariuszy przyjechało do Siedlec. Biorą udział w obozie integracyjno-formacyjnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To będzie czas budowania relacji, mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu fundacji.
7: Czas obozu jest wypełniony przede wszystkim modlitwą. Mamy kwadrans z Janem Pawłem II, zwiedzanie miasta. Oczywiście konferencje dotyczące rozwoju osobistego, dotyczące świadectwa wiary. Dużo zabawy, śpiewu, pogodne wieczory. To jest dużo uwielbienia, dużo modlitwy. Myślę, że coś pięknego z tego wyjdzie.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia działa już od ćwierć wieku. W tym czasie na stypendia przeznaczyła blisko 250 milionów złotych.

0: reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: No, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Starli się z policją w Turcji. Kibice Górnika Zabrze najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Rząd zapowiada rewolucję na kolei z Łodzi do Warszawy w 40 minut. Dziś kolejna szansa na debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją, a część funkcjonariuszy został rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
2: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
1: W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
4: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Mówi premier Donald Tusk. Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. To przez nosówkę. Przez 2 tygodnie mieszkańcy nie będą mogli wejść na jego teren. Przebywa tam około 100 zwierząt.
5: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
1: O czym informował Sebastian Górne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS. Dziś w nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał pojawić się na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
6: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Belharter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago Fire.
1: Na starcie Lewandowski-Messi nie ma jednak co liczyć.
6: Leo Messi jest raptem kilka dni po zakończeniu Mistrzostw Świata i choć wrócił do Miami, nie poleciał do Argentyny, tylko wrócił do Miami, to w tym meczu ma jeszcze nie zagrać.
1: Mecz Chicago Fire-Inter Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: The Best. Tina Turner i tym numerem rozpoczynamy magazyn reporterów Radia Plus Kraków. Agata Petela, dzień dobry. Zapraszam na program w imieniu naszych dziennikarzy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: A zaczynamy od kampanii. Oficjalnie jeszcze jej nie ma, ale w powietrzu można już wyczuć rywalizację. Chodzi oczywiście o kampanię wyborczą kandydatów na fotel prezydenta miasta Krakowa. Nie jest ona intensywna, bo trwają wakacje i wciąż nie ma oficjalnego terminu wyborów. Niektórzy kandydaci jednak już realizują prekampanię.
2: Tomasz Synowiec, politolog, Klub Jagielloński. Można powiedzieć, że kampania trochę ucichła, ale to nie jest tak, że kandydaci nie działają, oni prowadzą tą swoją kampanię. Są takie codzienne działania, docieranie, spotykanie się z wyborcami, jakieś akcje, komentowanie bieżących spraw.
3: Maciej Zakrzewski, politolog, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. De facto nie mamy jeszcze terminu wyborów, w związku z tym poszczególni kandydaci mają pewną trudność, żeby się odnieść albo rozłożyć swoją strategię w czasie, więc mieliśmy taki moment związany z wynikami referendalnymi, z tą gorączką, kto będzie kandydował i tak dalej, bo wydawało się, że jednak ten termin będzie wyznaczony trochę szybciej. Natomiast no widzimy, terminu wciąż nie ma. Kandydaci, większość z nich się zadeklarowało. Pamiętajmy, nie wszyscy zadeklarowali jeszcze, czy startują, czy nie startują. Mamy okres wakacyjny, więc widać, że ta kampania jest bardzo taka delikatna. Trzeba rozłożyć strategię działania, bo wiadomo, te działania, one będą najskuteczniejsze i będą bliżej terminu wyborów. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest czas również wykorzystywany trochę dla kandydatów, którzy mają mniejszą rozpoznawalność. Widzimy już pewne billboardy i widzimy tak, ja kandyduję, żeby ludzie mogli się oswoić z pewnym nazwiskiem, no bo potem jak już nastąpi ta właściwa kampania, no to wtedy będziemy mieli multum jakby tych przekazów i to się może zgubić, więc co po niektórzy kandydaci rozpoczynają właśnie taką prekampanię na zasadzie właśnie budowania swojej rozpoznawalności.
2: Te kampanie są zaplanowane, mają przeznaczone określone fundusze, no to niespodziewane opóźnienie się terminu wyborów spowodowało, że intensywność tej kampanii nieco zmalała, również tematy ogólnokrajowe sprawiły, że ciężko było się przebić ze swoimi tematami.
4: A co konkretnie robią kandydaci? Jakie tematy podejmują?
2: Możemy na pewno zobaczyć spotkania na ulicach, no, na przykład rozdawanie obwarzanków, to Bartosz Bochęcza, który też robił grilla dla swoich wyborców oraz spotkanie Q&A, na które zaprosił też polityków ogólnokrajowych swojej formacji. Wiadomo, to powoduje, że bardziej przyciąga też wyborców, no bo ze znaną osobą więcej osób chce się spotkać. No ale mamy też działania w mediach społecznościowych. No tematy upału były na pewno podejmowane przez kilku kandydatów. No i takich działań każdy kandydat jakieś podejmuje, starając się zagospodarować jakąś niszę, dotrzeć do jakichś wyborców. Oczywiście jak kampania zostanie już ogłoszona, no to ruszą pełną parą, na pewno będzie więcej takich aktywności.
4: Czyli możemy powiedzieć, że oficjalnie kampanii nie ma, ale jest taki moment prekampanii.
3: Trzeba pamiętać, że kampania wyborcza to jest również taki okres wyznaczony prawem, więc wtedy się powołuje komitety wyborcze i tak dalej, więc to ma również swój tryb administracyjny. Natomiast mamy pewne deklaracje, oczywiście nikt nikomu nie może zabronić promowania siebie i tworzenia właśnie tego typu jakby swoich kampanii, natomiast no możemy tak to zdefiniować, coś co jest takim trochę przygotowaniem do tego, co nastąpi. To też jest taki okres, żeby zebrać się, jednak kampania wyborcza jest czymś intensywnym, natomiast no też trzeba pamiętać, w związku z tym, że dużo mieszkańców nie ma, ta kampania prowadzona tutaj z dużą intensywnością byłaby o wiele mniej skuteczna.
4: Czego możemy się spodziewać, co będzie dalej? Czy ta kampania w końcu ruszy? Jak to będzie wyglądać?
2: Teoretycznie mogłaby nie ruszyć, gdyby się okazało, że w drugiej instancji do protestu pana Nowaka sąd by się przychylił i uznałby, że referendum było nieważne. Natomiast raczej nie powinniśmy się spodziewać takiego scenariusza, jest on skrajnie mało prawdopodobny.
4: Jeśli chodzi o termin wyborów, czego możemy się spodziewać?
3: O ile początkowo myśleliśmy, że on będzie na przełomie sierpnia, września, no to teraz po tych kolejnych odwołaniach, no to ma nam się taki scenariusz około październikowy rysuje przynajmniej. Sąd ma formalnie miesiąc na odniesienie się do tego zażalenia. No prawdopodobnie będzie to termin taki jesienny. Pytanie, czy on będzie bardzo późno jesienny, czy wczesno jesienny.
0: Przypomnijmy, Edward Nowak złożył zażalenie na oddalenie protestu referendalnego w sprawie ważności referendum. Teraz sąd ma miesiąc na jego rozpatrzenie, dlatego na razie trudno przewidzieć start oficjalnej kampanii wyborczej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Radio Plus z numerem Wałciu. 15 minut po godzinie 17 wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Dwie nowe linie tramwajowe kursujące co 5 minut. Więcej połączeń, lepsza oferta transportu zbiorowego w weekendy. Szykują się zmiany w krakowskiej komunikacji miejskiej. Urzędnicy zaprezentowali wczoraj nową siatkę połączeń.
2: Magdalena Musiał, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Wprowadzenie i uruchomienie nowej trasy tramwajowej do Mistrzejowic daje nam taką możliwość spojrzenia na całą siatkę połączeń, nie tylko na dany odcinek, ale na cały obszar Krakowa. Dlatego jest to idealny moment do wprowadzenia zmian w komunikacji miejskiej, takich, które spełnią oczekiwania mieszkańców, które pozwolą mieszkańcom przemieszczać się łatwiej, częściej i oczywiście można powiedzieć zdecydowanie szybciej, bo dodatkowe tramwaje to komunikacja, którą możemy się przemieszczać z łatwością i duże udogodnienie.
3: Jacek Mazakowski, administrator Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Zmian jest dużo, bo 10 linii zmieni trasy z tego, co liczyłem, a kilkanaście w ogóle, bo też zmian rozpadów. No najważniejsze to otwarcie nowej trasy przez Meissnera, czyli trzy linie, które tam pojadą, linia 9, linia 12 i 16. Bardzo ważne jest też wzmocnienie linii 8 i 20, które pojadą co 5 minut w szczycie. Pojadą też częściej w weekendy. W weekendy cztery linie pojadą częściej, czyli 8, 20, 1 i 3. To też jest bardzo ważne. A także nowa linia 15, która pojedzie co 7,5 minuty. Bardzo mocne połączenie, które walczyliśmy i udało się wywalczyć. Bardzo nas też cieszy, że będzie dużo więcej mocnych linii. 8 co 5 minut, 20 co 5 minut i nowa 15 to jest to, co jako strona społeczna właśnie tutaj postulowaliśmy. Zyska bardzo dużo rejonu. Oczywiście przede wszystkim nowy odcinek, czyli mieszkańcy, którzy dostaną dostęp do tramwajów. Trzy linie w rejonie, który do tej pory był skazany na autobusy stojące w korkach, to będzie istna rewolucja. A Mały Paszów będzie miał więcej kursów. Bronowice, Górka Narodowa, Osiedel Piastu. Więc można powiedzieć, że w bardzo różnych punktach miasta tych kursów przybędzie, więc wierzymy, że to oczywiście pasażerowie odbiorą na plus. Zostaliśmy zaproszeni na warsztaty. Byliśmy jednymi z uczestników. To była istna burza mózgów, tutaj też mieliśmy przyjemność brać udział i były to bardzo dobre warsztaty. Rzeczywiście tutaj bardzo różne koncepcje się zderzały. To nie jest tak, że ktoś przed ja wiem najlepiej i mam pomysł, tylko myśmy po prostu sugerowali różne pomysły, co dla nas jest ważne, a różne osoby, różne strony to skutecznie tutaj połączyły.
2: Warsztaty, które w tym roku odbyły się w marcu, które odbywały się systematycznie, pracowali eksperci różnych środowisk transportowych, pracowali przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele mieszkańców rad dzielnic.
4: Doktor inżynier Marek Bauer, Politechnika Krakowska. Przede wszystkim było zaangażowanie naszych pracowników i studentów na kierunku transport i logistyka i nasi studenci dzięki udziałowi w tych warsztatach z jednej strony mogli się już podzielić swoją wiedzą, która wcale nie jest taka mała, bo to byli członkowie naszego koła naukowego Transit, które jest bardzo mocne na arenie międzynarodowej. Miasto zmienia się cały czas i tutaj z jednej strony musimy śledzić te różnego rodzaju zachowania transportowe. Akurat mieliśmy takie szczęście, że całkiem niedawno były robione kompleksowe badania ruchu, a to jest największa tak naprawdę baza danych na temat podróżowania, bo pomiary liczby pasażerów czy pomiary ruchu drogowego to jest pewien dodatek. On nam nie mówi skąd dokąd podróżujemy, a przede wszystkim dlaczego. Natomiast te badania, one pokazują właśnie jakie są faktyczne potrzeby transportowe. Mało tego, obejmują nie tylko osoby, które korzystają z transportu zbiorowego, ale również te, które nie korzystają.
2: Mamy tutaj przygotowane komunikaty, chcemy szeroko informować mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli sobie sprawdzić swoją linię, swoją trasę połączeń.
0: A można to zrobić na stronie kmkkraków.pl. Zmiany w komunikacji miejskiej będą wprowadzane stopniowo ze względu na remonty i inwestycje. Pierwsze wraz z uruchomieniem linii tramwajowej

0: do Mistrzejowic, czyli prawdopodobnie z początkiem września.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: Reklama.
1: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
1: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Michael Jackson w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: Polscy przewodnicy tatrzańscy odcięci od Tatr Słowackich. W te wakacje po słowackiej stronie gór zaszły zmiany prawne, które spowodowały, że nasi przewodnicy stracili możliwość prowadzenia tam klientów. Sytuacja jest trudna, tym bardziej, że Polacy nie do końca wiedzą, skąd taka decyzja, szczególnie, że mamy wakacje, a więc sezon, gdy jest największe zainteresowanie usługami przewodnickimi. Mówi Wojciech Goździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem.
3: Czy polski przewodnik tatrzański może prowadzić turystów, klientów w Tatry Słowackie?
4: Zgodnie z literą słowackiego prawa, które obowiązuje od 1 lipca tego roku, polscy przewodnicy tatrzańscy nie mogą prowadzić żadnych grup klientów w Tatry, ani w inne pasma górskie na Słowacji. Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy i VBV, i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować. Natomiast tutaj też zostały skierowane prośby przez Zarząd Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego do naszego ministerstwa, żeby na poziomie ministerialnym, międzynarodowym zareagowało w tej sprawie.
3: Rozumiem, że sytuacja jest o tyle patowa, że mamy, tak jak zaznaczyłem na początku, sezon turystyczny, kiedy właśnie tej pracy jest najwięcej.
4: No z tego co wiem, to większość, jeżeli nie wszyscy przewodnicy tatrzańscy powstrzymują się w tej chwili od pracy na Słowacji, odmawiają takiej pracy. Ci, którzy mieli do tej pory, tak jak ja na przykład, pozwolenie na pracę na Słowacji, mogliśmy działać we wszystkich pasmach górskich. No od 1 lipca ponoć nasze pozwolenia są już nieważne. No, jest to bardzo trudna sytuacja, nie możemy pracować tam, nie możemy zarabiać. Nie jest to jedyne utrudnienie, bo sama unifikacja też nie jest tania, kosztuje kilkaset euro. Dodatkowo jest ustawowy wymóg, żeby każdy był ubezpieczony na minimum 1 000 000 euro.
3: Do tej pory TANAP nie miał przepisów. TANAP, czyli Słowacki Tatrzański Park Narodowy, nie miał przepisów, tak jak Polski Park Narodowy, dotyczących obowiązku przewodnickiego dla grup zorganizowanych.
4: I to jest troszkę paradoks, bo o ile się orientuję, w dalszym ciągu nie ma obowiązku posiadania przewodnika na szlakach turystycznych na Słowacji. Także indywidualnie wszyscy mogą sobie chodzić. Natomiast jeżeli ktoś chce iść z przewodnikiem po szlakach słowackich, no to jest zobowiązany do wynajęcia ich lokalnego przewodnika albo międzynarodowego przewodnika i VBV.
3: Czyli rozumiem Gerlach, który mam wrażenie chyba jest najbardziej popularnym takim szczytem polskich wycieczek, czy wycieczek polskich turystów, no został dla przewodników poza IVBV całkowicie odcięty.
4: No tu mówiliśmy na razie o przewodnikach trzeciej klasy, czyli o tych popularnych terenach. Jeżeli chodzi o przewodników wyższych klas, no to tutaj od dłuższego czasu trwają jakieś negocjacje pomiędzy przewodnikami pierwszej, drugiej klasy, a słowacką stroną, tak żeby oni mogli na mniej więcej na poziomie uprawnień IVBV również prowadzić na Gerlach. Z tego co wiem, niektórzy przewodnicy w dalszym ciągu świadczą takie usługi.
2: O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by decyzja Słowaków miała zostać zmieniona. Problem dotyczy około 300 przewodników i tysięcy Polaków, którzy chodzili z nimi w góry słowackie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Oldfield i Maggie Reilly to France. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. A teraz wracamy do materiałów naszych reporterów. Opowiemy Państwu o pięknej akcji charytatywnej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Przepłynąć Wisłę w pław w ciągu 3 tygodni. Takiego wyzwania podjął się Jacek Pałbicki. Chciał wesprzeć Fundację Mały Książę, wspierającą rodzinę zastępcze wychowujące dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, FAS oraz spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych. Fundacja zapewnia im wsparcie psychiatryczne oraz psychologiczne. O tej pięknej akcji, o tym wyzwaniu opowie już sam bohater w rozmowie z Aleksandrą Pawlikową.
2: Stwierdziłem, że teraz czas podnieść sobie jeszcze bardziej poprzeczkę, a wynikło to, myślę, tak z takiego przekąsu. Może bym zacytował taki wiersz księdza Twardowskiego. Wszystkie nasze teorie, pisane, niepisane, najpierw są niedorzeczne, później niebezpieczne, aż wreszcie dawno znane. No już minąłem 75 km, ponieważ kawałek wcześniej był taki znacznik. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czy jakby tak policzyć, 33, jeszcze 867 km.
3: A jak wygląda Wisła z perspektywy człowieka, który w niej płynie?
2: Bardzo fajnie. To jeszcze takie moje spostrzeżenie z mojej poprzedniej podróży kajakowej. Bardzo ciekawym wrażeniem jest to, jak się przepływa przez Kraków kajakiem i w sezonie letnim. Jest cała masa ludzi chodzących pod Wawelem, zwiedzających miasto i jest się jedyną osobą, która się nie musi tłoczyć, ponieważ stoi się na Wiśle i nie ma się żadnego sąsiada dookoła. A jeśli chodzi o perspektywę płynięcia jako pływak, różnica jest taka, że jeszcze mniej się widzi w zasadzie, tak? Bo ta głowa jest bardzo blisko tafli wody, czasami poniżej, więc często trzeba się gdzieś tam wynurzać, żeby odzyskać orientację.
3: W tym roku Polacy pokazują, że kochają pomagać. Jak to się w ogóle zaczęło i skąd się pojawił ten pomysł?
2: Szczerze mówiąc, czasami pomysły podróżnicze, które się rodzą w mojej głowie, nie mają dokładnego źródła. Czasami mają kilka źródeł. No, źródło to swoją drogą bardzo fajne słowo w tym przypadku. Ale po pierwsze, Wisła to jest taka rzeka, którą umiłowałem, mogę tak powiedzieć. 2 razy ją przepłynąłem kajakiem, raz w ramach największej pętli kajakowej w historii Polski, raz w ramach bicia rekordu w przepłynięciu jak najszybciej kajakiem jednoosobowym Wisły. No i stwierdziłem, że teraz czas podnieść sobie jeszcze bardziej poprzeczkę. To jest taki elektryzujący temat, jak ktoś słyszy, że ktoś przepłynął Wisłę kajakiem, czy właśnie nie kajakiem. No i ludzie często dopytują, ale nie wszyscy ludzie mają na tyle gdzieś tam wyobrażenia o tym, jak to wygląda. I czasami takie pytanie nieprzemyślane, myślę, wyskakuje, ale jak? Kajakiem czy wpław? No ja się gdzieś tam zawsze pukałem w głowę i mówię, no kajakiem, no jak wpław, tak? A później stwierdziłem, a dlaczego nie?
3: Jakie jest przesłanie całej akcji?
2: Przesłanie tej akcji to jest nie pij za mnie. To jest motto kampanii informacyjnej organizowanej przez Fundację Mały Książę, ponieważ ta nasza zbiórka charytatywna, to nagłaśnienie tego wszystkiego nie tylko sprowadza się do tego, żeby zdobyć pieniądze, ale również ma znaczenie dlatego, żeby uświadamiać ludzi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Nie mówimy tylko o osobach, które mają problem z nadużywaniem alkoholu, spożywają na przykład 5 piw dziennie, tylko właśnie problemem jest to, że niektórzy, którzy żyją takim zwykłym życiem, mówiąc potocznie, spożywają alkohol w niewielkich ilościach i nie zauważają na przykład, że są w ciąży i wypiją sobie jeden symboliczny kieliszek wina, a to już może zaszkodzić. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży i nie tylko w ciąży, bo też nie można tego wszystkiego zrzucać na kobietę, ponieważ ważne jest to, żeby mężczyzna przynajmniej na 3 miesiące przed poczęciem dziecka również się od tego powstrzymał. Więc chcielibyśmy, żeby nie tylko pomóc tym dzieciom, które już są, ale też zapobiegać temu, żeby dzieci, które będą się rodziły, nie miały tego schorzenia, ponieważ jest ono nieuleczalne. To jest zaburzenie neurorozwojowe nieuleczalne. Można tylko poprawić jakość życia takich osób poprzez opiekę psychiatryczną, psychologiczną, poprzez lepsze zrozumienie ich i umożliwianie dostosowania do społeczeństwa.
4: Zuzanna Orawiec-Szeflarska, jestem prokuratorem prokuratury rejonowej Kraków w Śródmieście Zachód w Krakowie. Jestem dzisiaj osobiście tutaj, żeby w imieniu na brzegu Wisły, w imieniu całego środowiska prokuratorskiego wyrazić osobiście panu Jackowi podziw, wyrazić wsparcie nasze, dlatego że pan Jacek, tak jak wcześniej państwo już usłyszeliście, działa w bardzo, bardzo szczytnym celu. Wiemy, jak droga do tego celu będzie wyglądać już po wczorajszych burzach, dlatego chciałam osobiście przekazać to wsparcie.
0: Link strony wspierającej można znaleźć na fanpage'u facebookowym Na Otwartym Nurcie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków. Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: Słyszę shout, witalsi w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: To będzie taka dobra okazja, by wspólnie spędzić czas z najbliższymi, zanurzyć się w dźwiękach muzyki i odpocząć w plenerze. Przestrzeń przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wypełni się muzyką, a to w ramach cyklu Koncerty w Ogrodzie Pielgrzyma. Na scenie wystąpią orkiestra i soliści stowarzyszenia Meloart, zabierając publiczność w muzyczną podróż.
2: Piotr Piwko, dyrektor do spraw programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Dysponujemy nową przestrzenią, jest to ogród pielgrzyma, znajduje się mała kameralna scena. Pomyśleliśmy, że ta scena zaprasza do tego, żeby otworzyć cykl muzycznych spotkań. Chcemy na tej scenie zainaugurować cykl koncertów w ogrodzie pielgrzyma, bo tak ten ogród się nazywa. Myślę, że będą to bardzo ciekawe spotkania z muzyką kameralną, debiut, inauguracja. Wielka radość również z naszej strony, że mamy nową scenę, nowe miejsce.
3: Kto wystąpi na pierwszym koncercie?
2: Na pierwszym koncercie wystąpią artyści zrzeszeni w stowarzyszeniu Meloart. Stowarzyszenie to jest ściśle związane z Wadowicami, a dla wielu, zwłaszcza Wadowiczan, już jest to stowarzyszenie bardzo rozpoznawalne, dlatego że już w tym roku realizuje 5. edycję festiwalu Melofest. Podczas tego wieczoru będziemy mieli okazję zetknąć się z utworami zarówno klasyków muzyki dawnej, jak i przebojami muzyki rozrywkowej, a więc można byłoby w skrócie zatytułować ten wieczór od Kaczniego po Wodeckiego, poprzez również muzykę filmową. Będziemy mieli okazję spotkać się i z sekcją smyczkową, a jak i również będą instrumenty klawiszowe, perkusyjne. Będzie to na pewno wieczór pełen wspaniałych doznań estetycznych.
3: Co będzie wyjątkowego?
2: Wyjątkowa będzie na pewno atmosfera. Chcemy, ażebyśmy mogli zachęcać do spotkania ze sztuką wielką i zaspokajać te potrzeby obcowania z pięknem.
3: Jak koncert związany jest z Janem Pawłem II?
2: Realizacja takich spotkań jest przede wszystkim rozwinięciem tej myśli i zachęty naszego patrona Jana Pawła II do tego, żeby spotykać się, obcować ze sztuką, z kulturą wysoką, ażeby rozwijać swojego ducha i cieszyć się pięknem, które wypływa z wszelkich sztuk, z wszelkiej ludzkiej twórczości. Powiedział, że muzyka jest głosem serca, że inspiruje i prowadzi do spotkania z pięknem. Na pewno te słowa wybrzmią w różnych odsłonach. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór. Inauguracja cyklu koncertów w Ogrodzie Pielgrzyma. Na pewno wszyscy będą usatysfakcjonowani.
0: A pierwszy koncert cyklu odbędzie się już w niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 19. Wstęp jest oczywiście wolny.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dla Państwa Karolina Suder, Aleksandra Pawlikowska i Łukasz Bobek. A z kolejnymi ciekawymi tematami wracamy do Państwa już jutro w kolejnym magazynie, który wystartuje o godzinie 17. Ja się jeszcze nie żegnam. Ja zostaję z Państwem do 20, a to już Zbigniew Wodecki.

0: Rozłam w PiSie, jutro mija termin ultimatum. Wyszedł do szkoły na początku czerwca, trwają poszukiwania 13-latka z Białegostoku. Kontrola w pyszne.pl. Chodzi o pracę kurierów. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zegar tyka, na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
1: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
2: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
1: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
3: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
1: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do czwartku do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
0: To był Michał Skolimowski. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku.
4: Policjanci z 4 komisariatu policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
0: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał ze środka, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski i czerwone krótkie spodenki. Miał ze sobą niebieski plecak. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych.
5: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
0: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik pracowy Głównego Inspektora Pracy. Zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik prasowy pyszne.pl Aleksander Rosa zapewnia w rozmowie z nami, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
6: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Składa się niemal w 80% z wody, mieści ponad 80 miliardów neuronów i nigdy nie odpoczywa. Mowa o mózgu, który ma dziś swoje święto.
8: Do prawidłowego rozwoju mózg potrzebuje ruchu, który łączy równowagę, czucie ciała oraz bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe i smakowe. Obecność drugiego człowieka rozwija sferę emocjonalną oraz bycie i współpracę w grupie.
0: Mówi terapeutka Barbara Wolanina. Dzień mózgu jest obchodzony na pamiątkę założenia Światowej Federacji Neurologii w 1975 roku.
7: Loose.

0: of Control i Laura Branningham w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: 11 minut po godzinie 18. Nawet chat GPT odpowiedziałby teraz Państwu, że warto zostać z nami. Co najmniej do 20, no bo rozpoczynamy najbliższą porę dnia. Wolne popołudnie, zatem luzujemy i rozdajemy Państwu niespodzianki, prezenty. Zabiorę Państwa dziś do teatru. Fani Małej Armii Janosika będą mogli powalczyć o bilety na ich koncert, a dla młodszych słuchaczy będę mieć zaproszenia do Parku Ruchomych Dinozaurów. Dziś też kolejna szansa na zdobycie nowej powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu. A to tylko część atrakcji Agata Petela. Dzień dobry po raz drugi, no to gramy i zaczynamy. Zaczynamy Luz Plus. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: plus 1 w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz mam dla Państwa taką propozycję książkową, nowość wydawniczą. Dziś w moje ręce wpadł tytuł od Poli Wiśniewskiej, Matka Pola. Są to prawdziwe historie, prawdziwa siła. No, książka dedykowana mamom. I to nie jest książka o idealnym macierzyństwie, to książka o prawdziwym życiu, o presji, o samotności, miłości, zmęczeniu i o kobietach, które próbują odnaleźć siebie pośród wygórowanych oczekiwań. Jeśli choć jedna mama po lekturze poczuje ulgę i pomyśli... Czyli ze mną jednak wszystko jest w porządku. To znaczy, że warto było napisać tę książkę, tak o swojej książce pisze autorka Pola Wiśniewska, twórczyni internetowa i osoba publiczna, autorka, studentka psychologii, a w swoich treściach mówi o macierzyństwie, o relacjach i o zwykłej codzienności. Łączy wiedzę z doświadczeniem, bez idealizowania i bez upraszczania. Prywatnie mama szóstki dzieci, zatem doświadczenie w macierzyństwie ma. I tym doświadczeniem też się dzieli w swojej książce Matka Pola, Pola Wiśniewska, ta słynna Pola Wiśniewska. Do zdobycia książka już teraz, luz@radiomyślnikplus.pl. Kogo zainteresowała ta książka, niech szybko do mnie napisze pod wspomniany adres. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem mama, otrzyma książkę Poli Wiśniewskiej w prezencie.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Reklama.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.
1: Plus.
2: Błędy młodości, zuchwałe pojedynki, miłość, o którą trzeba walczyć do samego końca, o tym pisze Edyta Świętek w serii W cieniu niewoli. Właśnie ukazał się drugi tom tej serii, zatytułowany Panny z Dobrego Domu. No i jak już sam tytuł wskazuje, Edyta Świętek skupi się tutaj na kobietach.
3: W drugim tomie do głosu rzeczywiście dochodzą młode damy, nadają ton całej powieści i sprawiają, że ten cykl staje się bardziej romantyczny, ponieważ pierwszy tom taki był bardziej awanturniczy. Dżentelmeni tam hasali po całym kraju, ba nawet po całej Europie, natomiast panny robią wiele, aby sobie tych dżentelmenów okręcić wokół palca. No i nie czarujmy się, doprowadzić przed stopnie ołtarza, ponieważ w dawnych czasach za mąż pójście dla młodych kobiet było kwestią priorytetową.
2: Niezwykła saga o sercach, które nie uznają żadnych granic, o zgubnych wyborach zmieniających życie i nadziei, która rozjaśnia najciemniejsze chwile. To saga W cieniu niewoli. Drugi tom do wygrania już teraz. Wystarczy tylko odpowiedzieć na proste pytanie, które zada sama autorka.
3: W jaki sposób panny z Dobrego Domu ćwiczyły, aby zachować piękną sylwetkę?
2: luz@radiomyślnikplus.pl. Kto wie, ten szybko do mnie pisze na wspomniany adres mailowy do wygrania książka Panny z Dobrego Domu.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu. Plus.
1: Trwa tydzień za tytuł Świętek. Codziennie mogą Państwo powalczyć o najnowszą książkę Panny z Dobrego Domu. Jest to drugi tom serii W cieniu niewoli. No i posłuchajmy, jakie pytanie zadała Państwu autorka.
2: W jaki sposób Panny z Dobrego Domu ćwiczyły, aby zachować piękną sylwetkę?
1: Dziękuję za wszystkie maile, było ich sporo, ale nie każdy nadesłany z poprawną odpowiedzią. Za to pierwszy był pan Marek, który napisał, że chodziły z książką na głowie. To jest poprawna odpowiedź, którą premiujemy książką Panny z Dobrego Domu. To drugi tom cyklu W cieniu niewoli. Serdeczne gratulacje. Miłego czytania Państwu. Polecam, żeby zapolować na tę książkę już jutro. Kolejna opowieść o serii i kolejne pytanie konkursowe.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel wydawnictwa Mando, wydawca powieści Edyty Świętek, Panny z Dobrego Domu.
3: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
3: Reklama.

0: nie wiem gdzie.
1: Tadeusz Woźniak i Zegar Mistrz Światła i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
2: Plus. Plus.
1: Już jutro chcę Państwa zaprosić do teatru, no bo przecież czwartek to może być już taki mały weekend, w końcu blisko do piątku, zatem można przyjąć, że prawie startujemy z tym weekendem, a jak jeszcze rozpoczną Państwo ten weekend od kulturalnego wydarzenia, wyjścia na spektakl, w dodatku będziecie się świetnie bawić, śmiać, no to będzie naprawdę dla Was prawdziwa frajda i takie dobre rozpoczęcie weekendu. No właśnie, jutro w czwartek o 19 w Teatrze Praska 52. Tak, tak, ten teatr cały czas gra pomimo wakacji. Przez cały lipiec mogą Państwo wybierać spośród szerokiej gamy propozycji teatralnych. A ja chcę jutro polecić Państwu komedię małżeńską Jana Jakuba Należytego, czyli Narzeczony mojej żony. To jest taki jeden z popularniejszych spektakli przy Praskiej, grany na Praskiej. Świetna komedia, która pokazuje meandr życia małżeńskiego. Jadwiga, Zygmunt, sfrustrowana żona w pretensjach, niezadowolony mąż, stare, raczej niedobre małżeństwo, a po latach nieudanego związku nic nie muszą, za to mogą wszystko. Mogą się nie szanować, prowokować awantury i mieć sobie za złe. Dopiero niespodziewana wizyta byłego partnera Jadwigi diametralnie zmienia rzeczywistość małżonków. Arcyzabawne dialogi, niespodziewane zwroty akcji, to znak firmowy Jana Jakuba Należytego, który również pojawia się w tym spektaklu. Mogą go Państwo zobaczyć na deskach przy Praskiej. Będziecie się doskonale bawić, jestem tego pewna. A teraz mam dla Was zaproszenie. Zatem jeśli chcecie jutro dobrze się bawić, no to piszcie na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenia do wygrania. Do teatru oczywiście. Boys Don't Gang. To już teraz.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: kamieni.
1: Jaka przyszłość czeka PiS? Jutro spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Pobicie w tramwaju w Poznaniu są zarzuty dla dwóch mężczyzn. W wakacje brakuje jej najbardziej. Na Krupówkach można oddać krew. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być spotkanie ostatniej szansy. Jutro o 12 przy Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do czwartku do północy pod groźbą wyrzucenia z partii członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
2: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
1: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. 4 zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili mężczyznę w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek. Wbrew temu, co twierdził pokrzywdzony, zaczepiani nie byli obywatele Ukrainy.
3: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność lesną tego właśnie obywatela Indii.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenia i pobicia 67-latka z Polski. Wszystkie czyny zakwalifikowano jako występki chuligańskie.
3: Jeden z nich wyraził skruchę, chciałby bardzo przeprosić pokrzywdzonego. Generalnie opisują dokładnie przebieg tego zdarzenia. Co do kwestii winy i zawinienia, no to różnie, częściowo się przyznają, częściowo nie.
1: Za zarzucane czyny grozi im 5 lat więzienia. To siłowe wprowadzanie obowiązkowych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej do podstawy programowej. Jak mówi konsultor komisji Aneta Rajzacher-Majewska, nie wzięto pod uwagę zdania wielu rodziców.
4: Niedopuszczalne jest wprowadzanie przedmiotu przez ministerstwo, skoro rodzice tego tak naprawdę nie chcą. Zresztą ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach pokazała, co rodzice sądzą i zamiast uszanować ich zdanie, obchodzi się siłowo wprowadzając obowiązkowe zajęcia za 5.12, czyli w wakacje przed nowym rokiem szkolnym.
1: Ministerstwo zapewnia, że część przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego nie będzie dla uczniów obowiązkowa.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak co roku w wakacje na Krupówkach można oddać krew. Zakopiański punkt krwiodawstwa prowadzi akcję w każdą środę. W lipcu i sierpniu krwi potrzeba szczególnie, mówi Maria Lambrecht, szefowa punktu.
6: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
7: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć. Albo podać. To jest bardzo ważne.
8: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
7: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znajdę, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
6: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
1: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
5: Plus.
9: Take my breath away. Berlin, tak pięknie rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Małej Armii Janosika w Przytkowicach. Luz.
1: Ach, te skrzypce i to całe wprowadzenie. Po prostu zwiastuję, że będę miała dla Państwa prezent, bo chodzi o fajne wydarzenie, o koncert największej góralskiej kapeli w Polsce, skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych z południowej części kraju. Chodzi o koncert Małej Armii Janosika. Zespół ma już 11 lat, bo powstał w 2015 roku. Kapela liczy obecnie około 300 osób. Członkowie zespołu są w wieku od 2 do 70 lat, a kapelę założył wizjoner, skrzypek, muzyk Damian Pałasz. Kapela koncertuje po całej Polsce, wszędzie dostarcza mnóstwo wzruszeń, a niebawem Małą Armię Janosika będzie można usłyszeć całkiem niedaleko, bo w Przytkowicach będzie to podczas wspaniałego letniego, rodzinnego pikniku, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę w letniej strefie Energii 2000 Przytkowice. I tam chcę Państwa zaprosić właśnie na ten piknik i na ten wyjątkowy koncert. Koncert, który będzie zwieńczeniem całego dnia wypełnionego atrakcjami, bo to będzie piknik rodzinny, a więc na miejscu znajdą się ogromne dmuchańce dla dzieci, zamki, zjeżdżalnie, będzie też wyjątkowa góralska fotobudka, pokazy taneczne zespołów ludowych, zabawy zbójnickie dla dzieci, warsztaty stworzenia korali, no i oczywiście koncert, na który wszyscy są zaproszeni, bo mam dla Państwa specjalne bilety na ten piknik i na koncert Małej Armii Janosika. Zatem kto chciałby wybrać się już w niedzielę do letniej strefy Energii 2000 Przytkowice, no to już piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Trzeba tylko odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Ile członków liczy Mała Armia Janosika? luz@radiomyślnikplus.pl, a bilety na koncert do wygrania już teraz.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Małej Armii Janosika w Przytkowicach.

0: DJ Thomas w Radio Plus.
1: Plus.
0: Warsztaty, spektakle, oprowadzania, gry, zabawy oraz bal w historycznych strojach to tylko część atrakcji przygotowanych z okazji imienin Krzysztofa, święta Pałacu Krzysztofory, a te wszystkie atrakcje w najbliższy weekend. No i będą poświęcone historii krakowskiego rzemiosła oraz pracy dawnych mieszkańców miasta. No, tegoroczne imieniny Krzysztofa w Pałacu Krzysztofory upłyną pod hasłem krakowskiego rzemiosła. Program został tak skonstruowany i nawiązuje do wystaw Kraków od początku bez końca oraz kunszt i fach Kraków

0: rzemieślników, przybliżając historię miejskich warsztatów, cechów i dawnych zawodów. W programie mnóstwo atrakcji, zwłaszcza dla dzieciaków. W sobotę na przykład na uczestników czekać będzie rodzinny spektakl, 7 legend Krakowa, gry, zabawy na dziedzińcu, zwiedzanie zakamarków Pałacu Krzysztofory oraz oprowadzania po wystawach. Dzień zakończą taneczny spektakl o zabytkach i luksusach oraz bal w historycznych i wieczorowych strojach. A w niedzielę odbędą się oczywiście rodzinne warsztaty poświęcone pracy dawnych rzemieślników, kolejne gry i zabawy, oprowadzania po pałacu i wystawach oraz spotkanie z kuratorką wystawy Kunszt i Fach. Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. No i muszę Państwa tutaj uprzedzić, że na większą część tych atrakcji trzeba się zapisać. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem zawczasu trzeba wejść na stronę Muzeum Krakowa, żeby zaplanować sobie atrakcje na najbliższy weekend.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Reklama.

0: Skaldowie w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Bilety na Małą Armię Janosika rozdane i powędrowały m.in. do pani Lidii Faustyny, a pytałam, ilu członków liczy teraz obecnie grupa, chodzi oczywiście o 300 osób, od 2 do 70 roku życia. No i co ważne, założyciel Damian Pałasz zna imiona wszystkich członków zespołu, a zespół, czyli Mała Armia Janosika, już niebawem zaprezentuje się podczas plenerowego koncertu i podczas pikniku rodzinnego w Przytkowicach, ten koncert już w najbliższą niedzielę, a jutro kolejna szansa na zdobycie biletów. Robimy głośniej, bo to los, Lobos, La Bamba.

0: czasów Lara. Jest taki samotny dom i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus? Plus!
0: Psst, a teraz chcę Państwu coś zdradzić. To zaledwie godzinka drogi od Krakowa, a dzieci tam, ach, będą zachwycone, bo na powierzchni 20 hektarów zielonego, urokliwego terenu został stworzony świat, który wciąga dzieci w zabawę i angażuje, no, dosłownie na cały dzień. Mali odkrywcy znajdą tam ponad 20 gigantycznych owadów, ponad 40 postaci mitologicznych, ponad 100 ruchomych dinozaurów, miasteczko ruchu drogowego, karuzele, zjeżdżalnie, symulatory, park linowy, trampoliny, plac zabaw, a nawet kino 5D. Słowem, ha, wszystko, czego dusza zapragnie. Chodzi o największy park rozrywki z ruchomymi dinozaurami w Europie. Zatorland, to właśnie tam chcę Państwa wysłać w te wakacje, abyście jeszcze miło spędzili czas, a zwłaszcza Wasze dzieci, chociaż i Wy będziecie się dobrze bawić. Luz plus małpa radio-plus.pl. Mam dla Was podwójne zaproszenia. Piszcie i próbujcie mnie przekonać, że takie bilety powinny powędrować w Wasze ręce.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kawałki do nadzenia, Cherish i Cool and the Gang. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwa zabrać do kina. Trwa bowiem ogólnopolska akcja Lato z Rafael Film, w ramach której widzowie to w całej Polsce mogą oglądać wyjątkowe filmy dokumentalne i fabularne. Jednym z ważniejszych wydarzeń tego cyklu będzie przedpremierowy pokaz filmu Odzyskany, pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Marcina Kwaśnego, który odbędzie się 2 sierpnia w wybranych kinach w całej Polsce, między innymi w kinie Kijów w Krakowie. Oczywiście ja będę Państwu przypominać o tym pokazie, będę mieć dla Was bilety, ale wcześniej chcę Was zaprosić na najbliższą niedzielę do kina Kijów, gdzie w ramach cyklu Lato z Rafael będzie można zobaczyć doskonałą komedię Camino dla opornych. Będzie to francuska komedia drogi, która zdobyła popularność wśród widzów, opowiadająca o pielgrzymce do Santiago de Compostela i odkrywaniu własnej drogi. Będzie to pokaz przedpremierowy, pokaz, który już najbliższą niedzielę w kinie Kijów, zatem kto ma ochotę zobaczyć ten film, niech do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Kim Wilde, You Came. Tym numerem żegnam się z Państwem, mówiąc papa. Umawiamy się na jutro na godzinę 17. Pięknego wieczoru. Ja zmykam na spacer. Do jutra. Agata Petela.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco, wakacyjnie. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Na początek dwa duety. Holenderski fantastik Mariano Mas i włoski Rigueira w piosence Notengo Dinero. Potem Carlos Perez i Los Manos Quietas.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

To był Carlos Perez, a przed nami kolejny hiszpański przebój, piosenka Keno, a zaśpiewają Pedro Marin. Potem Robin Gibb Juliet i Samantha Fox w piosence I Only Want To Be With You.

0: Samantha Fox swoją wersją wielkiego hitu I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks rozpoczyna grupa Bonnie M, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Barry Manilow Copacabana, a także Monserrate w piosence Moliendo Café.

Za nami grupa Monserrate i ich wersja przeboju Moriendo Café, a przed nami Georgie Dunn i Soca Dance, potem Coma Lambada, a potem przeniesiemy się do Włoch. Albano i Romina Power Sempre Sempre oraz Umberto Tabini Ciao Siciliano.

To był słynny hit Ciao Siciliano, teraz już duet Modern Talking, Just Me Too, Mona Lisa, potem trio Bad Boys Blue, Kiss Your Lover Baby i na koniec tego miksu też będzie po hiszpańsku Ivan i Fotonovela.

0: Hiszpański wokalista Iwan utworem Fotonovela zakończył ten miks. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami kolejna porcja wakacyjnych hitów. Oto trio Las Ketchup i Aserehe, potem Los Del Rio i Macarena, będzie też grupa Bonem w piosence Dreadlock Holiday.

0: Chris Ria swoim wielkim hitem Touché d'Amour zakończył ten mix.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Z wygraniem.

0: Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ostatni dzisiejszy miks, a w nim również gorąco, kołysząco, wakacyjnie. Na początek formacja Garcia i Bambola, potem Ricky Martin i piosenka, od której zaczęła się jego światowa kariera, Maria. Będzie też Jennifer Lopez i Edith Fane oraz Madonna w piosence La Isla Bonita.

To była Madonna i La Isla Bonita, teraz René Bauman, czyli DJ Bobo i There is a Party, potem Fun Factory, I Wanna Be With You, a także grupa Mr. President w piosence Coco John.

za nami Mr. President, a w dalszym ciągu wakacyjne, kołyszące klimaty. Oto brazylijska formacja Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też duet Captain Jackie, Aiko Aiko, a także grupa Boney M i wiązanka ich wakacyjnych przewodów.

0: Zespół Bonnie and wiązanką wakacyjnych przebojów zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Radio
1: Plus. Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.